0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj będzie chłodniej niż wczoraj było w Szczecinie. Wczoraj naprawdę ciepło, 27 stopni. Dzisiaj już 20 maksymalnie. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Aktualnie termometry pokazują stopni 18.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Środa. Środa to jest wyjątkowy dzień. Środa to jest dzień półmetku tego tygodnia pracy. 9 dzień września, Bartek Czetowicz. Zaczynamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

to jak na razie spokojny poranek. Również na ulicach Szczecina dzień dobry, jest jeszcze bardzo wcześnie. Za 19 minut będzie godzina 6. Jeżeli są utrudnienia, kolizje, wypadki, dzwońcie 91 2 4 5 5. Dajcie znać, jak wygląda ta bieżąca sytuacja na ulicach Szczecina. Czy jest spokojnie, czy nie? I przede wszystkim, co się stało, że nie śpicie? To znaczy, cieszę się, że nie śpicie, bo dzięki temu słuchacie Radia Super FM. Ale możecie napisać albo zadzwonić, dać znać, co się wydarzyło, że już na nogach. Daft Punk, opiszę wasz aktualny stan, bo teraz piosenka Get Lucky.

0: może.
1: 5:49, 11 minut zostało do godziny 6. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, słuchacie Radia Super FM, to jest zaszczyt, że możemy być razem. Miasto Szczecin zmienia zasady po fali wysokich kar za parkowanie. Miasto podejmuje kroki, które mają sprawić, że nie powtórzy się problem ze skumulowanymi karami dla kierowców opiewającymi nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od października ma działać system SMS-y, logowanie na stronie, system, który na bieżąco będzie informował kierowców o nałożonej karze. Można? Można. Pytanie, co z tymi, którzy już swoje skumulowane kary zapłacili? Ja taką karę na przykład zapłaciłem rok temu, czy w tamtym roku dokładnie. To było 7 tysięcy złotych. Bolało, ale trzeba było.

0: Good morning, guten tag, dzień dobry, hello, saluto, buongiorno. To jest Super FM. Mówimy w waszym języku, tak, żebyśmy mogli się dobrze zrozumieć, przede wszystkim, żebyśmy byli razem i dobrze się razem czuli. Wy z radiem Super FM, bo radio Super FM z wami czuje się doskonale. Już za chwilę wiadomości na naszej antenie. Serwis informacyjny startuje tak naprawdę już teraz. Po nim prognoza pogody dla Szczecina.
1: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
2: Uwaga na cyberoszustów. Chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim? Są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców. Dziś decyzja o stopach procentowych.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u, mówi wiceprezes Adam Konopka.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
2: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
5: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
6: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w ciśnienie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
2: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
7: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
2: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.
3: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj już nie będzie tak ciepło jak wczoraj. Wczoraj mieliśmy prawie że upały, wspomnienie lata. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni. Już teraz termometry pokazują 18 kresek.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: 4 minuty po godzinie 6:00. To jest poranna audycja, poranny program w Radiu Super FM. Idę zrobić kawę. Bez kawy to może być naprawdę trudno. Kochani, zostawiam was z muzyką Simply Red, Daddy Yankee. Za chwilę przegląd najważniejszych wydarzeń. Aha, bym zapomniał. Ja nazywam się Bartek Czatowicz. To jest program Dzień Dobry, to Super FM.
1: Dzień dobry.

Alma na rozgrzewkę, poranny WF z Super FM. No jak mówimy o WF-ie, o wychowaniu fizycznym, to trudno nie wspomnieć o zajęciach z siatkówki w klubie Top Spike Szczecin, które prowadzi Michał Doliński, były siatkarz z wieloletnim doświadczeniem. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej topspike.pl, czyli topspike.pl. To są takie zajęcia dla dzieci, liga amatorska, bardzo często różne aktywności, atrakcje, nawet za darmo, które można podejmować z piłką do siatkówki właśnie. Michał jest człowiekiem, który w siatkówkę grał przez wiele lat, teraz jest trenerem, także szukajcie tam szczegółów. Myślę, że siatkówka może być dobrą alternatywą, na przykład dla dzieci jako zajęcie dodatkowe.

18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, tu Super FM. Obecnie nie ma żadnych odwołanych kursów w szczecińskiej komunikacji miejskiej, także autobusy i tramwaje jak na razie jadą zgodnie z planem, zgodnie z rozkładami. Jeżeli chodzi o kolejki, no to szosa stargardzka, estakada pomorska, teraz utrudnień nie ma. Pytanie, jak będzie w okolicach godziny 7. Wczoraj mieliśmy przed estakadą pomorską galopujące, długie kolejki. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej.

0: Dzisiaj będzie chłodniej niż było wczoraj. O tym będziemy mówić w prognozie pogody za minutę na 97,5.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Super FM. Pogoda.
0: Nie jest zimno jakoś, nie jest bardzo chłodno, jak na tak wczesną porę. Natomiast niewiele więcej stopni będzie w ciągu dnia. Teraz 19 pokazują termometry, a po południu 21 z przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany może momentami przeszkadzać, bo w ciągu dnia w porywach do 40 km na godzinę bez opadów deszczu. Tak będzie dzisiaj w Szczecinie.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Bo to właśnie w Szczecinie rozpoczynamy kolejny dzień. To środa, półmetek tego tygodnia pracy. 29 minut zostało do godziny 7. Bartek Czatowicz, cześć. Mam dla Was najlepszą muzykę. Proszę bardzo, oto jeden z moich argumentów. Asów w rękawie. Roxette już teraz, czyli Sleeping in my car. Ja mam nadzieję, że wy nie jesteście sleeping, że wy nie śpicie, tylko wstajemy, lecimy do codziennych obowiązków. 6:31, dzień dobry.

To Rihanna w Super FM. Za 11 minut będzie 7. Ważne informacje. Kiedyś odwiedził nas Jantar Unity, pamiętacie? No a przed nami przecież Bursztyn, nowy prom od Unity Line. I właśnie Unity Line, marka polska, rekrutuje pracowników na promy. Nowy prom Bursztyn Unity, budowany dla Unity Line, przygotowuje się do rozpoczęcia eksploatacji. No i jednym z tych ważniejszych etapów przed wejściem jednostki do służby jest skompletowanie załogi. No jak trzeba wyruszyć w podróż, to musicie mieć dobrą załogę, prawda? Dobrą ekipę. No i właśnie armator prowadzi rekrutację. Chodzi między innymi o kucharzy, pracowników hotelowych i marynarzy, moi drodzy. Załoga nowego promu będzie liczyć, no mniej więcej, 50 osób. Jeżeli chodzi o pracę, co wiemy? Co wiemy, jeżeli chodzi o pracę? No to system 2 tygodnie pracy, 2 tygodnie w domu, czyli 2 tygodnie głównie morze za oknem, a potem 2 tygodnie odpoczywacie w domu. Myślę, że jest wielu fanów takiego rozwiązania. No i wówczas, wtedy, kiedy dostaniecie się do tej załogi promu Bursztyn Unity, no to wtedy będziecie mogli siebie nazwać prawdziwymi wilkami morskimi. Nie wiem, czy są jakieś zniżki na mecze wilków morskich. Natomiast wilkiem morskim wtedy będziecie zdecydowanie. Chyba nie ma bardziej szczecińskiej pracy, prawda? Niż praca na promie, niż praca marynarza. Za 9.07.

0: Słodkiego, miłego życia to można życzyć tym wszystkim, którzy stoją w kolejkach przed estakadą pomorską, jadąc z prawobrzeża do centrum. Pierwsze takie utrudnienia już się pojawiają, a pewnie z minuty na minutę będzie ich więcej. Będziemy o tym mówić po godzinie 7 w Radiu Super FM. Najpierw za minutę wiadomości na 97,5. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
7: Słońce świeci, aż chce się żyć.
8: Więcej słońca, więcej witaminy D.
9: Więcej radości.
10: Widać nawet na Piotrkowskiej.
11: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
6: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
6: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
13: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
6: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do trzykrotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
4: Super FM. Pogoda.
0: 19, prawie 20 stopni, to jest ciepły środowy poranek. Niewiele więcej w ciągu dnia, bo 21 maksymalnie, no i jak widzicie z przejaśnieniami, słońce, promienie słońca przebijają się przez chmury. Może być wietrznie w Szczecinie, jest wietrznie od rana, tak w porywach do 40 km na godzinę. Dzisiaj bez opadów deszczu, jutro będzie bardzo podobnie, maksymalnie 20 stopni.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Dokładnie cztery minuty po godzinie siódmej musiałem policzyć. 9 dzień września, środa. Rozpoczynamy nowy dzień na antenie radia Super FM. Najważniejsze informacje ze Szczecina. Informacje o korkach, kolejkach. Już zatrzymujecie się, zwalniacie przed estakadą pomorską jadąc z prawobrzeża. Pewnie, nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale pewnie z minuty na minutę te kolejki będą tylko się wydłużać, tylko powiększać. A więc dla tych, co stoją, mamy dobrą muzykę w Super FM i nie zawahamy się jej użyć.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Pierwszy przykład z brzegu, Simple Minds, już teraz.

12 minut po siódmej, Alcazar, This is the world we live in. Dzień dobry, tu Super FM. W zasadzie to już nawet 13 minut po godzinie siódmej. Dobre informacje płyną z Urzędu Miasta w Szczecinie. Zabytkowa przestrzeń przejdzie wielką metamorfozę. Chodzi o ogród przy sali ślubów Szczecińskiego Urzędu Miasta. On przejdzie modernizację, powstanie m.in. altana do organizacji ceremonii plenerowych, nowy taras, fontanna. To wszystko potrwa rok, ta modernizacja, ta inwestycja i będzie kosztować ponad 6 milionów złotych. No a może tak ślub w Urzędzie Miasta, na tarasie, w ogrodzie? Co wy na to? Ach, piękny to byłby ślub. Tylko pogoda, żeby dopisała, prawda? W takim ogrodzie pogoda by się przydała mimo wszystko. Ciekawe, czy pracownicy Urzędu Miasta mają jakieś jakby zniżki, czy pakiety związane z tym ogrodem w urzędzie. Chociaż w sumie pracując w urzędzie, biorąc ślub jednocześnie w urzędzie, no to jest chyba jakiś pracoholizm, prawda? Lepiej gdzie indziej, lepiej zmienić otoczenie. No ale nie dla każdego to jest standardowe otoczenie. Ogród Urzędu Miasta za rok będzie już jeszcze piękniejszy. Pod śluby wasze na przykład. Dawid Podsiadło.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oczywiście, że trzeba zatrzymać się czy zwolnić przed Estakadą Pomorską na ulicy Gdańskiej. Tak, basen górniczy tutaj zwalniamy. Oczywiście Estakada Pomorska, prace drogowców przy remoncie torowiska i utrudnienia. I kolejki. Węzeł Kijewo, szosa Stargardzka, tutaj utrudnień nie ma. Jedziemy. W Płoni także. Batalionów Chłopskich, Zdroje, Floriana Krygiera w obie strony bez utrudnień. Jeżeli chodzi o Lewobrzeże, to tutaj kierowcy zwalniają na Ku Słońcu, na Okulickiego i na Wrocławskiej oraz Europejskiej. Na północy Szczecina plus 2-3 minuty na Zegadłowicza przed skrzyżowaniem z Miodową i Kupczyka. Dalej aleją Wojska Polskiego, z małymi wyjątkami powinno być całkiem przyzwoicie. Sporo samochodów teraz na Bogumińskiej w okolicach ogródków działkowych. Tam też jest tak...
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Ale będzie lepiej, mam nadzieję. Będziemy aktualizować to, co dzieje się na ulicach Szczecina. O 7.40 będzie jeszcze pomoc drogowa, czyli za 20 minut.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: 25 minut po godzinie 7. Tak, wstaliście, należą wam się brawa. Że wstaliście.
1: Nie wstanę, tak będę leżał.
0: W środę, Andrzej Kutys w studiu Radia Super FM, czyli za chwilę wiadomości. Andrzej też wstał, udało się, Andrzej.
1: Nie wracajmy już do tej ciężkich chwil porannych. Oczywiście wstałem i myślę, że wiadomości pobudzą wszystkich słuchaczy Radia Super FM. Temat parkowania, płatnego parkowania w Szczecinie. Tego, kto umie czytać znaki drogowe, kto nie umie czytać znaków drogowych, jak się skończyło głosowanie, to oczywiście echa sesji Szczecińskiej Rady Miasta, pierwszej po wakacjach. No i także echa niezłej imby, jaka się dzieje w internecie między prezesami Wisły Kraków, Pogoni Szczecin. Jest wesoło.
0: Transfer Jordiego Sancheza, on został już ogłoszony.
1: Nie tylko Jordiego Sancheza, bo jeszcze Axel Cholewiński, no jest wesoło.
0: Kto do kogo dzwonił, kto na kogo ma screeny, o tym będzie...
1: Kto kogo błagał, żeby go odblokować na WhatsAppie, no
0: podobno,
1: różne historie.
0: Chociaż Jarosław Królewski twierdzi, że nie błagał, a szczegóły w wiadomościach Radia Super FM, czyli za 3 minuty.
2: Reklama. Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
3: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
2: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
3: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
4: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
3: Wow!
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka i pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzej Kutys, zapraszam. Nie 7, a 90 dni na spłatę z możliwością rozłożenia na raty pierwotnej, a nie podwojonej kary. Szczecińscy radni zgodnie przegłosowali zmiany w regulaminie szczecińskiej strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy dostawali pisma o skumulowanych opłatach nawet z kilku lat. Kwoty potrafiły sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych z terminem do 7 dni. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek na sesji podkreślał, że najlepsze do życia miasto w Polsce wychodzi naprzeciw mieszkańcom.
6: Strefa w tej chwili na skutek wielu orzeczeń sądowych jest oznakowana bardzo dobrze. Jeżeli ktoś staje i mówi, że on stawał przez miesiąc czy przez rok i nie wiedział, że jest w strefie płatnego parkowania, to być może nie powinien mieć prawa jazdy, to znaczy, że nie umie czytać znaków drogowych. Ja rozumiem, że te osoby, chcąc spłacić zadłużenie, my nie chcemy im uniemożliwić zapłaty dobrowolnej w tej kwocie niższej, no to, a my mówimy, dobrze, to w takim razie napiszcie wniosek, dostaniecie rozłożenie na raty i rozłożenie by dotyczyło tej niższej kwoty, ktoś na przykład w ciągu roku będzie chciał spłacić, dobrze, pomożemy takiemu mieszkańcowi, nawet nie mieszkańcowi Szczecina, rozłożymy nawet na 2 lata, jeżeli będzie to uzasadnione, tak? Bo chce zapłacić.
5: Urzędnicy przypominają jednocześnie, że istnieje już możliwość powiązania rejestracji z numerem telefonu i przy karze w strefie przysyłany jest SMS. Od jesieni będzie też system sprawdzania w internecie. Radni byli zgodni. Opozycyjny PiS jedynie wytykał, że kwota zaległych opłat w sumie to 17 milionów złotych i to magistrat odpowiada za opóźnienia w wysyłaniu wezwań.
7: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Transfer potwierdzony, transfer możliwy i kłótnia w mediach społecznościowych. Prezesów pogoni Szczecin Wisły Kraków. Portowcy właśnie potwierdzili przynosiny z Krakowa bramko strzelnego w tej rundzie napastnika z Hiszpanii Jordiego Sancheza za wpisaną w kontrakt kwotę odstępnego. Według prezesa Wisły nie odbyło się to w zgodzie z przepisami, co zdecydowanie dementuje prezes pogoni Szczecin, przy okazji wytykając, że to Wiślacy za plecami szefostwa szczecińskiego klubu próbowali pozyskać jednego z zawodników pogoni. Tu w wymianie zdań, jak to się mówi, sytuacja jest dynamiczna, natomiast podobno w Szczecinie testy medyczne przychodzi już obrońca włoskiej Sampdorii Alessandro Ricco. To nazwisko ujawnił portal meczyki.pl. Wreszcie jest jeszcze jedna informacja z okienka transferowego. Igor Brzyski odszedł z pogoni Szczecin do czeskiej Sigmy Łomuniec.
7: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
5: U nas więcej sportu już za chwilę, a teraz jednak wrócimy do tematu parkowania. W studiu Michał Kaczmarek, który do rozmowy radia Super FM tej porannej naszej po godzinie 8 zaprosił gościa, który chyba będzie miał sporo do powiedzenia na temat parkowania. Dzień dobry, Michale.
8: Cześć, dzień dobry, Andrzej, bo to jest gość, który to zamieszanie medialne w sumie politycznie wywołał. Rafał Kubowicz, lokalny lider Konfederacji, z nami na żywo po godzinie 8 rano. Temat strefy płatnego parkowania będzie dominować. zachować, bo zmiany idą, jak już mówiłeś w serwisie, ale jednocześnie te zmiany no, chyba nie rozwiążą problemu kumulacji, bo nadal te mandaty nie będą tak wręczane. Jedna kara i od razu mieszkańcy o tym wiedzą, więc o tym porozmawiamy, ale także politycznie na dosłownie minutę przeniesiemy się dzisiaj w porannej rozmowie do Krakowa.
5: A tam się rzeczywiście też dzieje dla Konfederacji. Zapraszamy po godzinie 8. Rozmowa. Michał już czeka.
9: Super FM. Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
10: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z 6 Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po 3-setowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
11: Super FM. Pogoda.
12: Tak jest, sprawdzamy, jak tam pogodowo w Szczecinie. Temperaturowo to już niewiele się zmieni. Od rana 18 stopni, teraz termometry pokazują 18, a maksymalnie dzisiaj 21. Z przejaśnieniami, chociaż też sporo chmur. Gęsto od tych chmur nad głowami. Spoglądam w tej chwili przez okno z Pazimu, to na to, co dzieje się nad Placem Rodła, nad centrum Szczecina. No i są te chmury, może trzeba, nie wiem, podmuchać, żeby one się rozpierzchły na niebie i żeby te promienie słońca do nas dotarły. Na razie nie docierają i raczej tak będzie przez większość dnia. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Najstarsi cinkciarze z bramy portowej twierdzą, że około godziny 19 mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
13: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
12: To jest program dla każdego manego, dla każdej szmuli ze Szczecina. Dzień dobry, 24 minuty zostały do godziny 8. To poranny program na 97,5 Szczecińskie Radio Super FM. Muzyka, informacje z dróg, dlatego że jest o czym mówić. Są kolejki w drodze do centrum, na przykład na Moście Pionierów już stajecie przed Estakadą Pomorską. Co tam się dzieje? Każdego dnia już teraz, tak długie kolejki, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dajcie znać, jak stoicie w tej kolejce na Moście Pionierów, no to zadzwońcie 91245. Dajcie znać, jak wrażenia. Można używać wszystkich słów, jak coś, od razu mówię z góry. Można napisać na Messengerze do Radia Super FM. No i jakie są alternatywy? No myślę, że taką alternatywą będzie ulica Floriana Krygiera, niegdyś autostrada poznańska. O tym będziemy mówić w pomocy drogowej, no bo mam dla was muzyczną niespodziankę.
13: Dzień dobry. Tu Super FM.
12: A oto niespodzianka. Zatańczymy. Być może, prawda? Mam nadzieję, że dacie porwać się do tańca razem z Davidem Bow. Boim, czyli Let's Dance w Super FM. Dla tych, którzy w korkach, można lewa noga, prawa noga wystukiwać rytm. 7.37.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 16 minut zostało do godziny 8 i oczywiście zwalniacie na Moście Pionierów. Kierowcy zatrzymują się na Moście Pionierów w drodze do Estakady Pomorskiej. To są najpoważniejsze utrudnienia o tej porze w Szczecinie. Minutę czy dwie zatrzymacie się też na węźle Kijewo, w okolicach węzła Kijewo, przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Przez Zdroje, Batalionów Chłopskich i Podjuchy, ulicę Granitową, a także Floriana Krygiera można jechać na lewobrzeże i na prawobrzeże, bo tutaj utrudnień nie ma. Niewielkie kolejki przed rondem Hakena w tej chwili, czy przed rondem uniwersyteckim. Ten ruch odbywa się w tym miejscu na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia na Gumieńcach, no to tutaj przede wszystkim Ku Słońcu i Europejska. Na Ku Słońcu kierowcy zwalniają no niedaleko centrum handlowego Ster, a na ulicy Europejskiej nieopodal skrzyżowania z Wrocławską. Ba, na Wrocławskiej też pojawiają się kolejki, ale również na Okulickiego. Tam też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zagadłowicza, węzeł Głębokie, plus 3-4 minuty. W ciągu Alei Wojska Polskiego jest bardzo przyzwoicie, aż do skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka czy węzła Łękno. Tam też sporo samochodów, sporo kierowców o tej porze. Tych kolejek, tych korków się nie wystrzegniemy. Także na Bogumińskiej, plus 2-3-4 minuty, żeby od północy dojechać do skrzyżowania z Chorzą. Kiedy tę krzyżówkę już miniecie, to będzie naprawdę dobrze.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
4: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
6: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
5: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
6: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
7: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
6: Wow!
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz

0: Prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: I po reklamie.
6: Za 10 minut będzie 8. A z głośnika AC/DC w odliczaniu do godziny 8. Tak jest, bo stoicie w korkach, bo utrudnienia na ulicach Szczecina, bo to środowy poranek, bo gęste chmury nad głowami. To może być trudny poranek. Mam nadzieję, że dzięki muzyce będzie lepiej. Jak już wspominałem, AC/DC i Thunderstruck. Teraz to nawet trzeba, wypada zrobić głośniej.

Poranek w Radiu Super FM, środowy poranek w miejskiej dżungli, 9 dzień września, Bartek Czotowicz, dzień dobry, AC/DC przed chwilą, a wy, kierowcy, walczycie o to, żeby dojechać do pracy. Czy do szkoły na przykład? To jest poważna walka, jak Rocky w filmie Rocky. Tak jest. Utrudnienia, moi drodzy, na przykład na Szarych Szeregów, podobno samochód ciężarowy stanął na skrzyżowaniu i coraz dłuższe kolejki alarmują słuchacze. No ale oczywiście estakada pomorska też stoi, tam trzeba już zatrzymać się na moście Pionierów, coraz dłuższe te kolejki na estakadzie pomorskiej, no i codziennie trzeba tam stać, no i właśnie dlatego tak z myślą o tych, którzy przed estakadą pomorską stoją na moście Pionierów każdego dnia, ułożyłem fraszkę. No ale żeby była fraszka, to wiecie, co musi być na antenie Radia Super FM, prawda? Odpowiedni podkład recytacyjny do fraszki. Proszę bardzo. Jestem gotowy? Kto rano z domu na lewy brzeg jedzie, ten na estakadzie pomorskiej tkwi w strasznej biedzie, bo zamiast przeprawy i szybkiej drogi zostały nerwy i skurcz prawej nogi. Zanim ten korek się na dobre ruszy, paprykarz w schowku na wiór się wysuszy. Takie kolejki są na estakadzie pomorskiej. Od mostu Pionierów trzeba stać. Szarych Szeregów też uważajcie. Bogumińska, Gumieńce, jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami i gramy wam najlepszą muzykę pod te korki w środę rano.

0: Już pół minuty zostało do godziny 8. Przed nami oczywiście serwis informacyjny. Wiadomości w Radio Super FM w punkt o 8, a następnie poranna rozmowa Radia Super FM, czyli Michał Kaczmarek i jego gość muzycznie Sunrise Avenue, Artur Rojek czy United Nations. Takie mamy plany po godzinie 8. Mam nadzieję, że te wasze plany i nasze plany jakoś tak połączą się w połowie drogi.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
2: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
4: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
2: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
5: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
2: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
3: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: I nasz gość jest już obecny w studiu radiowym. Rafał Kubowicz, jeden z lokalnych liderów Konfederacji, z nami na żywo. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie, witam państwa, witam panie redaktorze.
6: Ostatni raz ta partia polityczna samodzielnie wystartowała w wyborach w 2005 roku. Socjaldemokracja Polska. Zna pan taką partię?
7: Tak, oczywiście, kojarzę.
6: I oni wystawiają kandydata na prezydenta Krakowa, a wy nie wystawiacie.
7: No tak się nieszczęśliwie złożyło. Znaczy nieszczęśliwie to jest mało powiedziane, bo tutaj nawet prezes Mencen użył słowa kompromitacja, ja się zgadzam. Tutaj coś nie zagrało w tych strukturach krakowskich, niestety. Jak wszyscy wiemy, całkiem niedawno w wyborach prezydenckich struktury nasze pokazały, że potrafią zebrać podpisy szybko i skutecznie. Kandydatura Mencena była zarejestrowana jako pierwsza ze wszystkich. Tutaj najwyraźniej, no zebrano 5 tysięcy podpisów, ale troszeczkę nie w ten sposób co trzeba. Okazało się, że miejsce zamieszkania to niekoniecznie jest miejsce, gdzie ludzie oddają głos. Zmieniły się troszeczkę te przepisy. No i niektórzy byli 50 nad kreską, my byliśmy 50 pod kreską, tak wyszło.
6: No to jak jesteście tacy nieogarnięci, to jak wy chcecie Polską rządzić?
7: Nie powiedziałbym, że jesteśmy nieogarnięci. Bo
6: dlaczego
7: tutaj oczywiście...
6: to jest przykład, jeżeli to nie jest przykład nieogarnięcia, to ja już nie wiem, co jest przykładem nieogarnięcia.
7: Nie byliśmy krakowskie struktury, które zbierały podpisy, bo oczywiście mówimy tutaj tylko o Krakowie, nie zebrały tych podpisów wcale najmniej. Po prostu tutaj najwięcej zostało odrzucone. No i no niemiła sytuacja, mówiąc delikatnie, tak jak powiedziałem, słowa są używane, jakie są, ale uważamy, że to jest po prostu potknięcie w maratonie, w którym dalej biegniemy i mamy nadzieję, że uda się w jakiś sposób zatrzeć te niemiłe wspomnienia z wyborów, które jeszcze się nie odbyły, a już przegraliśmy.
6: Może w ogóle macie problem z takim, mówiąc kolokwialnie, kończeniem albo dobieganiem do mety. Wybory 2023, zaledwie kilkanaście mandatów. Wybory w Krakowie, będzie kandydatów chyba 8 albo 9, nie chcę skłamać, i wystawia kandydatów SDP albo inne kanapowce. Wy chcecie rządzić, a nie wystawiacie. Pan, jeden z najpopularniejszych polityków na ICSie, nie dostaje się do Rady Osiedla. No macie problem z kończeniem. Po prostu.
7: Nie wiem, czy bym tak to odbierał, ponieważ mieliśmy wybory prezydenckie i tam wynik był bardzo dobry, a wpływ Sławomira Mentzena na drugą turę jeszcze lepszy.
6: No dobrze, nie wygraliście tych wyborów, więc no to też jest tak trochę okej, osiągnęliśmy dobry wynik, ale...
7: Ale idziemy do przodu. Tak,
6: panie
7: idziemy
6: Rafale,
7: do przodu.
6: Po prostu, trzeba przyznać to wprost, jesteście nieogarnięci.
7: Nie jestem w stanie tego w ten sposób ująć, ponieważ nasze struktury są różne w różnych regionach, oczywiście. Tutaj coś po prostu nie zagrało. Jest mi przykro to mówić i sam jestem zawiedziony. Jakbym wiedział, to jednak bym się do tego Krakowa wybrał i pomógł tam w zbieraniu podpisów i w organizowaniu kampanii. Niestety dzisiaj sam muszę świecić oczami za kolegów ze struktur krakowskich, które zresztą zostały rozwiązane od razu przez prezesa Mentzena przez to, że zostały pewne rzeczy zawalone, mówiąc.
6: Czyli pan uważa, że jesteście ogarnięci?
7: Uważam, że pracujemy jak najbardziej do przodu i że bardzo wiele rzeczy jest dopiętych, niektóre jeszcze się dopinają. No niestety wygląda tak nasza scena polityczna, jak wygląda. Nowe ugrupowania, żeby przebić się przez ten beton, muszą bardzo dużo pracować. My pracujemy bardzo dużo i dalej będziemy pracować. I tak jak powiedziałem, mamy nadzieję na zatarcie tego niemiłego incydentu.
6: Zostawiamy Kraków, bo jesteśmy oczywiście w Szczecinie. Tematy szczecińskie są dla nas najważniejsze. Nieruchomości i opłaty lokalne zaczęły się już dość intensywnie tłumaczyć z tych wszystkich zdarzeń związanych ze skumulowanymi karami w strefie płatnego parkowania. Prezes Łabuń już chodzi do mediów. Wczoraj na sesji też była gorąca dyskusja w tej sprawie. Czy według pana te pomysły magistratu, czyli chociażby lepsze informowanie o karach albo 90 dni zamiast 7 dni na spłacenie w tym pierwszym terminie, to są rzeczy, które rozwiążą ten problem?
7: Zacznijmy, panie redaktorze, od tego, że to nie są żadne pomysły magistratu, tylko w listopadzie 2025 roku wspólnie z panami Adamskim, Dobruckim i Wójtowiczem złożyliśmy petycję, która zawierała większość tych rzeczy, które dzisiaj magistrat spóźniony wprowadza. To, w jaki sposób kontaktują się spółki miejskie i prezydenci czy władze miasta z naszymi mieszkańcami, to jest haniebne, a to, że prezydent proponuje jakieś rozwiązania, a jednocześnie na Radzie Miasta wychodzi i chce zabierać prawo jazdy komuś, bo według niego nie potrafi rozpoznawać strefy czystego transportu, to jest w ogóle odklejenie się od rzeczywistości, niezrozumienie problemu. Wszystkie
6: strefy
7: media...
6: płatnego parkowania, nie strefy czystego transportu.
7: Strefy płatnego parkowania, oczywiście, przepraszam. Wszystkie media poruszają temat, ludzie są zbulwersowani. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się już rok temu o podobnych sytuacjach. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniami, a prezydent naszego miasta wychodzi i mówi, że to jest tylko i wyłącznie wina kierowców, a nie jego, gdzie przerzucił tą ściągalność tych dodatkowych opłat do Wydziału Egzekucji Administracyjnej, który jest pod nim jakiś czas temu, i od tego czasu zaczęły się problemy, bo byli nieprzygotowani.
6: Czy no ludzie do nas też piszą, że tutaj z jednej strony Wydział Egzekucji, z drugiej NIOL, z trzeciej nawet Zarząd Drogi Transportu Miejskiego jest w to angażowany, więc można powiedzieć, że jest naprawdę dość duże zamieszanie, ale ponowię moje pytanie, czy według pana to, co zaproponował magistrat wczoraj, albo co wczoraj powiedział prezes Łabuń w wywiadach, to jest koniec tematu kumulacji? Czy to jest delikatne skorygowanie, że ludzie będą lepiej poinformowani, że im się te mandaty potencjalnie kumulują?
7: Według mnie to jest krok w dobrą stronę, aczkolwiek nie rozwiązuje problemu skumulowanych mandatów oczywiście. I tutaj to, o co ja apelowałem do miasta, to dalej pozostaje, że tak powiem, w sferze otwartej. Z tego, co ja się dowiedziałem wczoraj na social mediach, to teraz tymi odwołaniami i potencjalnymi umorzeniami nie zajmuje się już WEA i Skarbnik Miasta, tylko bezpośrednio pan wiceprezydent Łukasz Kadłubowski, mimo że on nie jest nad WEA, bo to jest pod Skarbnikiem. I mam nadzieję, że to spowoduje, że do każdej sprawy będzie indywidualne podejście i że mieszkańcy miasta troszeczkę odetchną z ulgą i nie będą mieli tego noża na gardle, który serwował im prezydent.
6: No to niech pan trochę polemizuje w takim razie z prezydentem, bo z jednej strony można byłoby przyznać mu rację, że no jest w tym pewnie jakaś prawda, że jeżeli ktoś przez rok nie orientował się, że parkuje w strefie płatnego parkowania i nie płaci, no to można podejrzewać, że no trzeba być spostrzegawczym, trzeba jednak trochę obserwować otoczenie dookoła siebie. Ja wiem, że mandacik za wycieraczką jest rzeczą bardziej oczywistą niż rozglądanie się dookoła, no ale jednak może jest tak, że trochę bronicie ludzi, którzy też byli ludźmi niespostrzegawczymi.
7: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj częściowa racja, aczkolwiek rozmawiamy o skumulowanych mandatach z jednej ulicy głównie, a nie tych cwaniaka, którzy w ogóle za strefę nie chcą płacić, albo ludziach z obcymi rejestracjami, z których ta ściągalność jest minimalna z tego, jakie mamy informacje, tylko że rozmawiamy tutaj o pewnej zasadzie dotyczącej tego, jak działa państwo polskie, między innymi zapisanej w artykule 2 Konstytucji, jest to zasada zaufania do państwa. Jednocześnie kara powinna mieć skutek taki, żeby kogoś zmobilizować do płacenia, a nie do tego, żeby zaciągał chwilówkę, czy wydawał oszczędności życia na to, żeby zapłacić za to, że nie został tak naprawdę powiadomiony w odpowiednim terminie i nie mógł zareagować.
6: Dużo osób się do tego zgłaszało, to już tak kończąc ten temat, bo no, pamiętam, że ten reportaż interwencyjny, który ja też przygotowywałem, obejrzał prawie 300 tysięcy ludzi i było wielkie zamieszanie. Czy do nas, do dziennikarza, jak do pana, jako do polityka, który ten temat trochę wywołał medialnie?
7: To było ponad kilkadziesiąt, to było kilkadziesiąt osób.
6: A to już się skończyło, czy to trwa?
7: To trwa, a z mojego pisma, na które odpowiedziano mi z Wydziału Egzekucji, spodziewam się, że tych osób będzie jeszcze więcej, ponieważ 100 tysięcy opłat nadal jest do wystawienia, w tym podejrzewam, że około kilkuset skumulowanych, ponieważ w poprzednim okresie wystawiania było ponad 600 skumulowanych opłat.
6: Jeszcze jedno pytanie. W sumie sam pan ten temat wywołał, czyli strefę czystego transportu. Ja wczoraj przez chwilę miałem okazję z prezesem Niolo o tym rozmawiać. Takie ajwaj, takie były krzyki, nawet w tym studiu pan się tak strasznie ekscytował tą strefą czystego transportu. No i proszę bardzo, ile było interwencji w strefie czystego transportu od momentu, kiedy została wprowadzona?
7: Ale panie redaktorze, my przecież o tym dokładnie mówiliśmy. Poza tym dzięki temu, że były nasze protesty i dzięki temu, że były konsultacje, w których widzieliśmy udział, ta strefa jest, tak jak zresztą pisałem po jej wprowadzeniu, tak martwa jak jest. A to, że nie ma kontroli, bo chcą, że tak powiem, ludzi uświadomić, że to nie ma żadnego wpływu na ich życie, to dzisiaj jest jedna rzecz, a to, co się może zmienić w przyszłości, to jest druga rzecz, aczkolwiek jak najbardziej, oczywiście dzisiaj jakby zapytać mieszkańców Szczecina, czy wiedzą, że w ogóle jest strefa czystego transportu, to pewnie powiedzieliby, że większość z nich, że nie wie.
6: No to po co było to wasze gadanie?
7: Po to, żeby ona wyglądała maksymalnie tak, jak teraz jest, a i tak według nas nie jest do niczego potrzebna, bo jak widzimy tutaj.
6: Czyli to jest
7: jeszcze
6: dobra strefa czystego transportu?
7: W żadnym wypadku żadna strefa czystego transportu nie jest dobra. To, że, tak jak powtarzam, to, że miasto nie respektuje tych zasad, które wprowadziło i nie ma praktycznie żadnych kontroli, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no strefy czystego transportu po prostu nie są potrzebne.
6: 2 minuty i 2 pytania na koniec. 20 września wybory na Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, czyli w sąsiedztwie naszym tutaj bezpośrednim, parę kilometrów od Szczecina. AfD, czyli pana polityczne ziomki, chyba tak trzeba powiedzieć.
7: Niezupełnie.
6: Wskazuje na to, że mogą mieć dużo większy wpływ na politykę niż mają obecnie. Czy wy się w ogóle jakoś znacie tutaj? Wy konfederaci, oni AfD-owcy. Państwo ściągaliście jako konfederację tutaj europarlamentarzystów AfD do Szczecina, więc myślę, że tam jakaś sztama musi być.
7: Jednego europarlamentarzysta. Europarlamentarzystów
6: AfD
7: ma
6: tylko 10. Ale mają z tych okolic naszych.
7: No to nie jest nasza okolica, bo jest z Hamburga pan Tomek Frelisz, ale
6: wywodzi się ze Szczecina.
7: Ale tutaj mówimy o tym, że demokratyczny wybór Niemców będzie jaki będzie. Trzeba z nimi rozmawiać. Stawianie kordonu sanitarnego już w Niemczech przy AfD się burzy. W Polsce będzie musiało być tak samo. Jeśli jesteśmy województwem graniczącym, to nie możemy się od nich odwracać. Po prostu będzie trzeba rozmawiać z tym, kogo Niemcy wybiorą demokratycznie do swoich
6: władz. Nawet PiS-owcy mówią, że to jest partia niebezpieczna. polityczna, a wy chcecie się z nimi bratać.
7: Nie bratać, tylko rozmawiać. Oczywiście, że AfD ma swoje grzeszki, ma też bardzo skrajnych swoich działaczy i zwracamy na to uwagę jak najbardziej, a współpracujemy w Parlamencie Europejskim jako nowa nadzieja po to, żeby walczyć z tymi absurdami jak Zielony Ład czy migracja masowa do Europy.
6: Wczoraj sąd wydał wyrok na dwóch myśliwych, którzy strzelali na poligonie i postrzelili śmiertelnie 21-letniego żołnierza. Wyrok dość śmieszny, bo to są 2 lata z haczykiem. Czy według pana należy ukrócić samowolę myśliwych i na przykład wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie dla nich?
7: Nie, zdecydowanie nie. Prawo myśliwskie jest w tej chwili w odpowiedni sposób wprowadzone sytuacje,
6: tak,
7: które miały miejsce w Szczecinie.
6: Tak, na przykład, że można sobie strzelać w Szczecinie do ludzi na poligonie bez zezwolenia.
7: Uważam, że od tego są służby, żeby to zbadać i nie, ten wyrok sądu też mnie zadziwił, bo to jest naprawdę bardzo niski wymiar kary, ale nie uważam, żeby badania tutaj cokolwiek miały zmienić. Ja przypomnę, że jestem też zawodowym kierowcą i też troszeczkę inaczej bym to wszystko ułożył. Też przechodzę badania niby regularnie, a tak naprawdę na drugi dzień badania są co 5 lat, a tak naprawdę na drugi dzień mogę być niezdolny do jazdy. Więc tutaj te propozycje o tych badaniach niewiele według mnie by zmieniły.
6: No nie, oczywiście nic. Jeżeli będzie informacja, że na przykład myśliwy będzie musiał się badać regularnie, psychologicznie albo poddawać testom alkoholowym, to nic nie zmieni zupełnie.
7: Raz na 5 lat, to naprawdę niewiele zmieni. I teraz mówimy...
6: No, ale tak naprawdę teraz nie wiemy, czy osoba niestabilna psychicznie nie jest myśliwym.
7: Ale tam są bardzo rygorystyczne normy, żeby w ogóle myśliwym zostać. Także to nie są przypadkowe osoby i to nie jest tak, że każdy w tym kraju może po prostu mieć broń.
6: No nie, mamy polowanie dewizowe i tak naprawdę każdy może w tym momencie wziąć udział w polowaniu dewizowym.
7: Ale pod nadzorem osób, które są odpowiednio wyszkolone, więc tutaj nie widzę żadnego powodu, aby wprowadzać dodatkowe obostrzenia i, że tak powiem, komplikować jeszcze bardziej system, który mamy. Myśliwi robią bardzo dużo pożytecznej pracy dla nas, ale niestety medialnie przez niektóre środowiska, które według mnie bardzo źle o nich mówią, są źle przedstawiani i to nie tak powinno być.
6: Nie mam czasu już, żeby z panem polemizować, bo nam się skończył, abym miał parę tutaj zdań polemicznych. Jeszcze
7: wierzę,
6: Rafał Kubowicz, Konfederacja, stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję.
7: Bardzo dziękuję.
0: Super FM. Pogoda. Nawet 20 stopni w Szczecinie dzisiaj po południu, raczej bez opadów deszczu, chociaż wieczorem około godziny 19-20 może popadać. Teraz 19 kresek pokazują termometry, no i jeżeli spojrzycie w niebo, to możecie zobaczyć chwilowe przejaśnienia. Tak będzie przez cały dzień.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: 16 minut po godzinie 8. Samochód ciężarowy stoi na placu Szarych Szeregów. Dzwonicie pod 91 24 55.
8: Dzień dobry. Chciałam poinformować, że na rondzie Szarych Szeregów stoi rozkraczony tir. Za chwilę będą duże utrudnienia.
0: Są, moi drodzy, utrudnienia, oczywiście. Tak, stoi. Ja nie wiem, czy on jest rozkraczony, ale on stoi na rondzie Szarych Szeregów, na środkowym pasie, a więc utrudnienia mogą się pojawiać tam i już się pojawiają, bo Aleja Piastów czy Aleja Wojska Polskiego z problemami. Uważajcie, miejcie się na baczności. Więcej będziemy mówić w pomocy drogowej już za chwilę.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut po godzinie 8, coraz lepiej już przed estakadą pomorską, coraz krótsze kolejki, natomiast nie odpuszczają utrudnienia przed rondem Gierosa, czyli Gumieńce, ku Słońcu Okulickiego Europejska, Wrocławska. Tam trzeba się zatrzymać, uzbroić w cierpliwość. Bez utrudnień teraz na Zagadłowicza, jeszcze kilkadziesiąt minut temu trzeba było tam stać, na przykład w Alei Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z Wawrzyniaka, kolejki na 2-3-4 minuty. No i rondo Szarych Szeregów, tam dzwonią nasi słuchacze, że właśnie na rondzie Szarych Szeregów...
4: Stoi rozkraczony tir.
3: Rozkraczony tir na rondzie Szarych Szeregów, moi drodzy. Ja sprawdzam w kamerze miejskiego monitoringu od razu rondo Szarych Szeregów na żywo. Widzę, co tam się dzieje. Nie widzę, czy tir jest rozkraczony. Widzę, że stoi. Rzeczywiście na środkowym pasie trwa akcja odholowania teraz ciężarówki, żeby ten samochód z ronda Szarych Szeregów usunąć. No i trudno jest wjechać Aleją Piastów na rondo Szarych Szeregów, no bo macie tylko skrajny prawy i skrajny lewy pas do wyboru. Będziemy aktualizować te informacje, oczywiście. Dalej będziemy wam przypominać, że...
4: Na rondzie Szarych Szeregów stoi rozkraczony tir.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Rozkraczony tir. Dawno nikt tak przy mnie nie powiedział, w sensie nie użył tego sformułowania. 22 minuty po godzinie 8. United Nations już teraz. Najlepsza muzyka w Super FM i informacje z dróg.

0: Uniting Nations w Radiu Super FM, ależ ciemno się zrobiło w Szczecinie, wiecznie, drzewa na placu Rodła, widzimy to z okna, ze studia Radia Super FM, drzewa zaczęły jakoś tak bardziej energicznie bujać się na boki, to chyba przy tej muzyce na naszej antenie. Andrzej Kutys w studiu.
1: No, obawiam się, że muzyka mogła oczywiście mieć coś z tym wspólnego, natomiast wygląda na to, że będziemy dzisiaj informować o tym, że no po prostu wichury zawieje i inne takie rzeczy, chociaż
0: nie,
1: to ty wiesz najlepiej o pogodzie.
0: Andrzej,
1: to
0: nie mówimy takich rzeczy.
1: Nie mówimy.
0: Jak to w internecie, w tych memach w internecie, czy w tym jednym z memów, no przyszedł pan Maruda, niszczyciel zabawy i uśmiechów dzieci. No, ja to mówię, że muzyka, drzewa tańczą.
1: Będzie dzisiaj wiać.
0: Będzie wiać, tak, rzeczywiście.
1: Ożywcza bryza wieje w Szczecinie i jakbyście mieli brudne samochody, to być może wam umyje. Także proponuję, jeżeli chcemy mieć dobre wiadomości, proszę bardzo.
0: Tak, tylko dobre wiadomości. Będą rzetelne przede wszystkim wiadomości. Już za chwilę,
1: za
0: 3 minuty Andrzej Kutys, serwis informacyjny. A o czym jeszcze powiesz? Może podpowiedzmy?
1: Między innymi echa naszej przed chwilą porannej rozmowy z liderem, jednym z liderów Konfederacji w Szczecinie. No śmieją się z nich w całej Polsce. Było to pytane, także szczegóły za chwilę.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
11: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, a wiadomości zaczynamy od informacji o utrudnieniach. Dzwonicie do nas.
13: Dzień dobry. Chciałam poinformować, że na rondzie Szarych Szeregów stoi rozkraczony tir. za chwilę będą duże utrudnienia. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.
1: Obserwujemy te utrudnienia rzeczywiście. Co jeszcze się dzieje na ulicach Szczecina w porannym szczycie komunikacyjnym? Powiemy o tym za kilka minut.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Konflikt o miejsce do parkowania pod przedszkolem, który skończył się na sesji Szczecińskiej Rady Miasta. Słowo przeciwko słowu. Rodzic kontra dyrektorka przedszkola. Obydwoje wystąpili w czasie obrad. Część radnych zajęła nawet stanowisko w dyskusji, opowiadając się czy to po jednej, czy po drugiej stronie, ale przewodniczący Paweł Bartnik apelował.
14: Chodzi o pokój społeczny. O to, żeby się można było porozumieć między nauczycielem, dyrektorem placówki, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, i rodzicem, który też chce, żeby to dziecko było dobrze zaopiekowane. Nie róbmy tu polityki, nie podpuszczanie jednych na drugich, to do niczego nie prowadzi. Radosne było to, że widziałam, że pan skarżący rozmawiał z panią dyrektor, więc być może jak wyjdą jeszcze będą kontynuowali.
1: Ostatecznie radni zdecydowali, aby odrzucić skargę rodzica na dyrektorkę przedszkola, zaznaczając, że w tej sytuacji nie było jednego właściwego rozwiązania.
2: To są wiadomości w radiu Super FM.
1: Jeden z liderów Konfederacji w Szczecinie pytany o sytuację kandydata partii w Krakowie. Potknięcie w maratonie, za które teraz musi świecić oczami w mediach, przyznał w rozmowie radia Super FM po godzinie 8 Rafał Kubowicz z Nowej Nadziei. To komentarz po tym, jak komisja w Krakowie nie zarejestrowała kandydata Konfederacji w powtarzanych tam wyborach prezydenckich, a politycy innych partii wytykają teraz Konfederacji, że ma ambicje do rządzenia krajem, a nie potrafi dopilnować prostych procedur we własnych szeregach. W studiu Radia Super FM dyskutowano także o opłatach w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Kubowicz nagłośnił sprawę skumulowanych kar wysyłanych przez urząd. Wczoraj radni przegłosowali zmiany. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
15: Super FM. Sport.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt. Pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik tego meczu mógł być zdecydowanie inny.
17: Una locura que no me gusta.
16: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele brakowało, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań w pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem za to szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepiej zarabiających piłkarzy. Lewy i Leona przeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To jego 4 etap triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
15: Super FM. Pogoda.
0: Już prawie maks temperaturowy w Szczecinie. Od rana nie jest jakoś chłodno, zimno, no bo skoro o godzinie 5 czy 6 mieliśmy 18 stopni, a teraz mamy 19, to z jednej strony temperaturowo nie rozwijamy się zbytnio, a z drugiej nie ma tragedii. Maksymalnie 21 dzisiaj, z przejaśnieniami, ale też gęste chmury na widnokręgu, zresztą nad głowami też na placu Rodła. I wieje, mówiliśmy już o tym, wietrznie dzisiaj w porywach do 45 km na godzinę.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Jeszcze do godziny 9 będzie pomoc drogowa, będą informacje dla kierowców. Cały czas samochód ciężarowy stoi na środkowym pasie, na rondzie szarych szeregów. To generuje utrudnienia, trzeba uważać na szarych szeregów, ale nie tylko. Garść tych najważniejszych informacji dla zmotoryzowanych już za moment.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Za 18 minut będzie godzina 9. Tak. Wystrzeliłem chwilkę za szybko, ale tak. Takie mam właśnie odczucia związane z estakadą pomorską, bo pochwaliłem też za szybko. Powiedziałem, że tam już lepiej, że dobrze, że się normuje. No trzeba zbaniać jeszcze przed estakadą pomorską. W drodze do centrum Szczecina prace drogowców dają się we znaki, kierowcom również. Ku słońcu Okulickiego Europejska, Wrocławska. Też z utrudnieniami, kolejki kilkuminutowe również w okolicach Alei Wojska Polskiego i ulicy Wawrzyniaka. To skrzyżowanie też związane z pracami drogowców się korkuje. Przejezdnie w Podjuchach, na autostradzie A6, w obie strony, drodze ekspresowej S3, nie najgorzej na szosie Stargardzkiej.

Kuba i Kuba wpadli do radia Super FM w środowy poranek. 14 minut zostało do godziny 9. Dzień dobry. No i pytanie, czy w Szczecinie powstanie drugie kasyno? W przyszłym roku wygasa koncesja na prowadzenie kasyna w Koszalinie, a więc zwolni się jedno miejsce w województwie na taką działalność. Zainteresowane firmy zaczęły już starania o odpowiednie pozwolenie. Wnioski dotyczą nie tylko Koszalina, ale też Szczecina. No i dwóch lokalizacji. Hansa Tower i Pazim. Właśnie, przypomnę, że w Pazimie też jest redakcja radia Super FM, ale nie ma to żadnego związku, jak coś. Radni pozytywnie zaopiniowali oba adresy, a decyzję podejmie teraz Ministerstwo Finansów, a więc przyszłość kasyna i kasyn w Szczecinie przed nami. Czy zostaniemy z jednym, czy będą dwa? No to o tym pewnie dowiemy się w najbliższych miesiącach. Ale nie założyłbym się o to, że będą dwa. W sumie nie założyłbym się też o to, że będzie jedno. Nie lubię się zakładać.

0: Ależ to gra i huczy Dire Straits i Money for Nothing w Super FM.
1: To taka piosenka, która mogłaby się nigdy nie kończyć.
0: To prawda, ja...
1: Zapętliłbyś i byś mógł słuchać tak pół dnia.
0: Tak, ja gdybym mógł słuchać takiej jednej przez cały dzień, to ta byłaby jednym z moich wyborów, to z pewnością. Dire Straits i Money for Nothing, no i już słyszycie. Jarek Fengler w studiu Radia Super FM.
1: Dzień dobry.
0: Wiecie, co to oznacza?
1: Co to?
0: Gęste chmury nad Szczecinem, czyli imperator. Jest Jarek Fengler w studiu Radia Super FM, ale to nie oznacza, że ciemna strona mocy przejmuje Super FM, wręcz przeciwnie,
1: jasna
0: strona mocy.
1: Jedna z niespodzianek, popatrz w jakim kolorze.
0: W czarnym, tak.
1: Tak, właśnie. NCPNC w której ręce? Dla ciebie lewa ręka czy prawa?
0: Lewa.
1: No to proszę bardzo, no to mam dla ciebie światowy tenis w Szczecinie. Zaproszenie już od 14. Proszę bardzo, o, tutaj, o.
0: O,
1: proszę.
0: Jest, rzeczywiście. Jedno już dostałem, muszę przyznać. Także dziękuję tobie za prezent. Zostawię dla słuchaczy Radia Super FM.
1: O.
0: Po 9:00 rozumiem, że bilety na Invest in Szczecin Open, tak?
1: Zdecydowanie i będą również książki naszego eksperta, Polak mądry przed szkodą, Paweł Skotnicki. Te książki do zdobycia już w naszym przedpołudniowym programie po 9:00.
0: Niesamowite. Jeżeli jesteście w pracy, jeżeli jesteście w domu, jeżeli dzisiaj nie pracujecie, bądźcie z Radiem Super FM, ale w pracy tak samo. Czekajcie na ten moment, na ten konkurs. No ja myślę, że warto. Książka Pawła Skotnickiego, bilety na Invest in Szczecin Open. Szczeciński Challenger rozpoczyna się w poniedziałek.
1: Tak.
0: A więc w przyszłym tygodniu, jeżeli nie macie planów, no to bilety na Invest in Szczecin Open można zgarnąć. Czy jeszcze jakieś tematy?
1: Ja czekam na spotkanie z Andrzejem Kutysem, bo zawsze od czasu do czasu tutaj pojawiają się ciekawe wątki.
0: Jak to zawsze, kiedy Andrzej się pojawia. No a więc po 9:00 oczywiście od godziny 9:00 Super FM z widokiem na Szczecin i Jarek Fengler, ale najpierw wiadomości o godzinie 9:00, one już za 2 minuty. Zapraszamy.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, szkole pływania fabryki wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
2: I po reklamie.
7: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
8: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Koziel.
9: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
10: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
9: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
8: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
11: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
12: 30% mamy plony mniejsze.
8: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry, tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
13: Mamy tutaj trzy ule, co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
8: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
14: Super FM. Pogoda.
1: Do 14 zdecydowanie więcej słońca, później role odwrócą się, wtedy zachmurzy się. Teraz 18 stopni niedaleko Muzeum Narodowego, 17 w pobliżu Szmaragdowego do 22 stopni. Tyle po południu powinny pokazać szczecińskie termometry.
2: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
1: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 9. Szczecińskie środowisko przedsiębiorców od kilku lat pokazuje, że rozwój można skutecznie połączyć ze wsparciem. Już 10 października odbędzie się Masterclass, wydarzenie, którego uczestnicy nie tylko będą rozmawiać o biznesie, ale również wesprą dziecięcą onkologię i młode talenty. O tym wydarzeniu będę mówił w naszym przedpołudniowym programie. W naszym programie także do zdobycia bilety na rozpoczynający się niebawem turniej tenisowy w stolicy Pomorza Zachodniego, a także książki Pawła Skotnickiego Polak mądry przed szkodą.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

I od razu krew lepiej krąży. Małgorzata Ostrowska, takiej muzyki słuchaliśmy w latach 80. Tu Super FM z widokiem na Szczecin, kwadrans po 9. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że to była ciekawa propozycja dla studentów. Była, bo roczny bilet komunikacji miejskiej dla żaków w cenie 365 zł niestety nie zostanie na razie wprowadzony w Szczecinie. Rada Miasta odrzuciła petycję w tej sprawie. Zwolennicy rozwiązania przekonywali, że to przecież niewielka obniżka ceny, a może zachęcić wielu młodych ludzi do korzystania z tramwajów i autobusów. Miasto odpowiedziało krótko: trzeba byłoby znaleźć około 1 000 000 zł. No właśnie, żeby dopłacić do całego systemu transportowego.

0: Najnowsza propozycja Oskara Tymsa bez końca, 26 po 9. Jeżeli ktoś mówi, że przez miesiąc, a nawet rok nie widział, że parkuje w strefie płatnego parkowania, to może nie powinien mieć prawa jazdy, stwierdził prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas dyskusji o zmianie reguł karania za brak biletu parkingowego. W studiu Andrzej Kutys, który się uśmiecha. Czy ty dobrze czytasz wszystkie znaki? Wiesz, gdzie parkować i wiesz, że są miejsca, za które trzeba płacić?
1: Wiesz co, powiem tak, ja byłem teraz podczas wakacji w Budapeszcie, tam jest taka specjalna aplikacja parkingowa, tylko jak wszedłem w ogóle w ilość, tam była taka długa sążnista lista stref, podstref, tam ile się płaci, w której...
0: Ale szybko odnalazłeś się w tej strefie? Tak jak tak przeglądałeś?
1: Nie no, kliknąłem, że tam znajdź i mi znalazł i mam nadzieję, że znalazł dobrze. Na razie żaden kwitek nie przyszedł, no ale kto wie, może za 10 lat przyjdzie jakiś skumulowany na x tysięcy forintów.
0: A teraz będzie inaczej. Rada Miasta Szczecina zdecydowała o wydłużeniu terminu do 90 dni. Zmiana dotyczy zarówno strefy płatnego parkowania, jak i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Ma być lżej. Zobaczymy. Zobaczymy.
1: Zawsze ma być lżej.
0: A już za chwilę wiadomości w Super FM.
1: Zapraszam.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paulen spółka z o.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: 9:30. Wiadomości. Andrzej Kutys.
1: 2 lata i 10 miesięcy więzienia za spowodowanie śmierci. Sąd rejonowy w Szczecinie nieprawomocnie skazał myśliwego Stanisława H., który w listopadzie 2023 roku postrzelił żołnierza biorącego udział w ćwiczeniach na jednym ze szczecińskich poligonów. Pomocnik Stanisława H. został skazany na rok i 3 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyźni mieli odławiać dziki w trakcie procesu. Tłumaczyli, że to miał być strzał do szopa pracza. Prokuratura która domagała się 3 lat dla myśliwego. W śledztwie okazało się, że nie miał pozwolenia na odławianie dzików na terenie jednostki. Obrona domagała się uniewinnienia i nie wyklucza apelacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Wydział podległy prezydentowi miasta był odpowiedzialny za problem z opóźnionym wysyłaniem wezwań do opłat w strefie płatnego parkowania, tych skumulowanych wielotysięcznych kar, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Rafał Kubowicz z Konfederacji, komentując zmiany w regulaminie strefy, aby mieszkańcy mieli możliwość rozłożenia takich należności na raty.
12: Wszystkie media poruszają temat, ludzie są zbulwersowani. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się już rok temu o podobnych sytuacjach. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozwiązaniami, a prezydent naszego miasta wychodzi i mówi, że to jest tylko i wyłącznie wina kierowców, a nie jego, gdzie przerzucił tą ściągalność tych dodatkowych opłat do Wydziału Egzekucji Administracyjnej, który jest pod nim jakiś czas temu i od tego czasu zaczęły się problemy, bo byli nieprzygotowani.
1: Oceniał jeden z liderów Konfederacji w Szczecinie w naszym studiu, a urzędnicy przypominają, że istnieje możliwość, aby dostawać informacje o karach w strefie wiadomości SMS, a od jesieni tego roku powinien zacząć też działać system na stronie internetowej.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Budowa bulwaru, tarasów widokowych w miejscu obecnych szpetnych wybudowanych nielegalnie budek wzdłuż Odry przy ulicy Grobla. To było wiadomo, natomiast nowa informacja jest taka, że miasto ogłosiło przetarg, informuje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
13: Powstanie niebawem nowa przestrzeń rekreacyjna, nowy bulwar nad Odrą z tarasami widokowymi, miejscami wypoczynku, jak również częścią przeznaczoną pod rekreację wodną, pomostem i slipem dla niewielkich jednostek. Termin składania ofert upływa 25 września. Przyszły wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy.
1: Dodajmy, że inwestycja ma niespełna na 10 milionów dofinansowania z funduszy europejskich.
14: Super FM Sport.
15: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenzhen z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrijewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71 trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. 2 bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
16: Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
15: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
16: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie do tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ to najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należy do nas.
15: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
14: Super FM. Pogoda.
0: Tak się nagle zachmurzyło, chmury na placu Rodła, chmury także jak donosicie na Prawobrzeżu. Według prognoz po południu ma pokropić. Wyglądam przez nasze redakcyjne okno i może to nastąpić szybciej. Dzisiaj do 22 stopni.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25:00.

Tak, gra Radio Super FM, 11 minut do 10 Super FM z widokiem na Szczecin. Kto teraz do mnie zadzwoni i powie, chcę dostać książkę od Super FM, otrzyma jeden z trzech egzemplarzy, które czekają na słuchaczy Super FM. Polak mądry przed szkodą, autorstwa Pawła Skotnickiego. Tutaj w tej książce możecie poznać różnicę pomiędzy posiadaniem

polisy, a byciem ubezpieczonym. Paweł Skotnicki, ekspert w ubezpieczeniach, ekspert od tego, jak planować swoją przyszłość. Także prowadzi w Super FM swój autorski program w każdą środę po 13:00, także dzisiaj. A ja mam dla Was właśnie 3 egzemplarze książek Pawła. Polak mądry przed szkodą, która pokazuje różnicę pomiędzy właśnie posiadaniem polisy, a byciem ubezpieczonym. Obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą mądrze planować swoją przyszłość. Książka pełna jest cennych strategii, jak chronić siebie i swoich bliskich. Autor z wielką wprawą przedstawia istotne sposoby na minimalizowanie życiowych ryzyk. Jeżeli chcielibyście taką książkę otrzymać od nas, czekam na telefony 91 24 55, pomarańczowy super telefon już teraz dla Was.

0: Ich dźwięki pobudzą każdego. To Linkin Park w Super FM. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum, a u nas na Pomorzu. Za chwilę to sprawdzimy. Wcześniej wiadomości z kraju, ze świata w Super FM.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata. Za chwilę alerty pogodowe. Potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki. Wśród nich Polka.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
9: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
10: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
9: Słońce świeci, aż chce się żyć.
8: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
11: Od prawie 2 tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na 3 dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
12: Chwili pobieżać w parking.
11: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
8: Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
12: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
8: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
6: Super FM. Pogoda.
0: Zazdrościmy słońca tym, którzy na południu i na wschodzie naszego kraju. Szczecin zachmurzony i mam wrażenie, że przybywa deszczowych chmur. Synoptycy mówią krótko, trzeba być gotowym na deszcz. Dzisiaj do 22 stopni.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 3 minuty po 10 najważniejsze tematy ze stolicy Pomorza Zachodniego. O czym się mówi w naszym mieście, relacje naszych reporterów. W przedpołudniowym programie Andrzej Kutys słyszę w drodze do Szpinakowego. W Urzędzie Miasta jest taka stara sala sesyjna. Na zapleczu prawdopodobnie powinien niedługo pojawić się Andrzej i jego relacja w przedpołudniowym programie jeszcze w tej godzinie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to jest budynek Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej w Szczecinie. Tylko będziemy mówić o tej starej sali sesyjnej i właściwie o tym, co się znajduje na jej, można powiedzieć, zapleczu. No teraz to jest sala ślubów i tam na zapleczu, ja tam czasami bywałem, na przykład jak były uroczyste sesje, tam na przykład było w ogrodzie, czy też w starym ogrodzie były różne takie stoły, miejsca dla gości, kiedy na przykład były właśnie te sesje uroczyste Szczecińskiej Rady Miasta. No w tym momencie jest to, można powiedzieć, takie na zewnątrz zaplecze sali ślubów, tej nowej sali ślubów w szczecińskim magistracie. No i ma to się zmienić, w sensie to miejsce ma się zmienić. Oczywiście no już teraz pogoda powoli się zaczyna robić coraz gorsza. Tak czy owak wszystkie prace mają potrwać rok, więc rozmawiamy tutaj pewnie najwcześniej o przyszłych wakacjach, a może przyszłej wczesnej jesieni. Natomiast miasto właśnie poinformowało, że ogród przy sali ślubów szczecińskiego magistratu będzie gruntownie odnowiony. Za tą gruntowną odnowieniem ma iść przede wszystkim nowa zieleń i to taka nawiązująca do miasta z przełomu XIX-XX wieku, czyli magnolie, hortensje, graby, klony. Tu oczywiście posiłkuje się informacją prasową, jaką w tym momencie szczeciński urząd udostępnił. No a przede wszystkim ma tam powstać altana, ma być to wszystko ładnie odnowione, ma być odnowiona fontanna, ma być altana przeznaczona do organizacji ceremonii ślubnych. Także informacja jest taka, że jest już wybrany wykonawca, że inwestycja ma potrwać rok, że koszt prac to niespełna 6 300 000 zł, czyli dla par, które będą chciały zawrzeć ślub cywilny właśnie akurat tam, no ja nie mówię, żebyście wstrzymywali się z tym ślubem specjalnie, natomiast być może w przeciągu roku, mówię być może, bo to wiadomo, jak czasami coś się przedłuża, natomiast zakładając, że ten termin roczny zostanie dotrzymany, no to ten nowy ogród przy szczecińskim Pałacu Ślubów będzie już dostępny.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: To jedna z tych piosenek, które śmiało możemy powiedzieć koi i jest taka przyjemna w pracy do posłuchania, szczególnie o tej porze. 27 minut po 10 Super FM z widokiem na Szczecin. Dixie Fellows to warszawski zespół jazzowy tworzony przez doświadczonych muzyków. Ich pasją jest jazz nowoorlański. Lubią klasyczne standardy złotej ery jazzu i dzisiaj w Jazzmencie posłuchamy kawałków Louisa Armstronga. To po 20, a do pioniera za moment zaprasza nas Basia Gądek.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
6: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
7: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Na wyjątkowy seans filmu Pora umierać w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej z niezapomnianą rolą Danuty Szaflarskiej zaprasza dziś Kino Pionier. To opowieść o starości, przemijaniu i samotności, o pragnieniu bycia potrzebnym aż do końca oraz o wierności własnym zasadom i wartościom. To film, w którym ważniejsze od wartkiej akcji i dialogów są nastroje, spojrzenia i gesty. Wyjątkową siłą tego filmu jest właśnie kreacja kultowej aktorki. Po seansie będzie okazja do rozmowy o filmie, o bohaterach i procesie twórczym oraz wyjątkowej współpracy z Danutą Szaflarską. Początek o 18.30. W Teatrze Współczesnym na dużej scenie zobaczycie uwielbiany przez publiczność Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celydy. To dowcipna, a zarazem niezwykle prawdziwa komedia o małżeńskim stażu, wygasłych namiętnościach i próbie ich rozpalenia na nowo. W rolach głównych znakomity duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. To spektakl, który bawi do łez, ale i skłania do głębszej refleksji nad relacjami. Z kolei Teatr Polski zaprasza na scenę imienia Jana Banuchy na sztukę Mąż mojej żony autorstwa Miro Gawrana, jednego z najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Co się stanie, gdy dwóch zupełnie obcych sobie mężczyzn odkryje, że od lat dzielą życie z tą samą żoną? W tej pełnej zwrotów akcji historii gra niezawodny aktorski duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Tylko jedno pytanie. Przedpołudniowa zabawa w Radiu Super FM powraca na 97.5. Dzisiaj do wygrania i do zdobycia podwójna wejściówka na turniej tenisowy Investin Szczecin Open. Ten turniej rozpoczyna się już od poniedziałku. Proszę przygotować telefon. Będzie liczyła się absolutnie sprawność. Kto pierwszy, ten lepszy. Za chwilę tylko jedno pytanie.

Udała im się ta piosenka, prawda? Kasia Wilk, Tap i Mezo Sacrum. 16 minut do godziny 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Od następnego tygodnia Szczecin będzie żył tenisem. Najpierw mecze eliminacyjne, później pierwsza i druga runda turnieju, a później finał.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Tak sobie pomyślałem przed chwilą, patrząc na listę zgłoszeń, że chyba pół Szczecina to miłośnicy tenisa. Wśród nich Ewa, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ewa w domu, w pracy?
1: W domu.
0: A czy Ewa podgląda US Open, czy nie? Proszę się przyznać.
1: Podglądam, nie chodzę może często, ale kiedyś dawno temu chodziłam z córką, która miała 10 lat. Dzisiaj ma 32 lata, więc to było dawno.
0: A czy córka dalej trenuje tenisa?
1: Nie, córka nie trenuje.
0: No dobrze, ale przydałoby się pewnie podwójne zaproszenie, Ewo, prawda?
1: Na pewno tak.
0: To która to jest edycja światowego tenisa w naszym mieście, w stolicy Pomorza Zachodniego? Słucham.
1: Jest to 33. edycja.
0: Czułem takie lekkie zawahanie w twoim głosie.
1: Nie, bo myślałam, że jeszcze będzie jakieś kolejne pytanie.
0: Nie, tylko jedno pytanie. W naszym przedpołudniowym programie obowiązuje zasada tylko jedno pytanie i tylko jedna odpowiedź. I podwójne zaproszenie jest twoje. Dobrego dnia ci życzę.
1: Hurra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Ja zawsze mówiłem, że zasady w Super FM są bardzo proste. Słuchacze Super FM lubią dzwonić, lubią wygrywać i zdobywać różne niespodzianki, które przygotowujemy tutaj na placu Rodła. Zresztą warto nas odwiedzić. Jesteśmy na 4. piętrze. Polecamy. Tu Super FM.

0: Jak słyszycie, w doskonałej formie Grzegorz Skawiński i zespół kombi Avignon. Już jest w naszej radiowej poczekalni dyrektor opery na zamku Jacek Jekiel. Tuż po wiadomościach o 11:00, te już niebawem, porozmawiamy z panem dyrektorem o zbliżającym się turnieju tenorów. Będzie kogo posłuchać. Obiecujemy w Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13:00 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
6: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
7: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
6: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
7: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
8: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
7: Wow!
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
12: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
13: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: I po reklamie.
1: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
14: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie. Dodajmy cudzym.
4: Super FM. Wiadomości.
14: Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
14: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
16: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
14: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić, policjanci tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.
4: Super FM. Pogoda.
0: Trochę się przejaśniło na placu Rodła, 18 stopni w tej chwili niedaleko Galaksy, 17 na Głębokim. Dzisiaj do 22 stopni i parasol po południu może się przydać.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: Kłaniam się, 4 minuty po godzinie 11. Ja nie mam takiego wokalu, ale oni, no to już inna sprawa. Turniej tenorów niebawem w stolicy Pomorza Zachodniego. Za chwilę rozmowa z dyrektorem Opery na Zamku Jackiem Jekielem. No i ciekawe, czy my tutaj w studiu razem zaśpiewamy O Sole Mio.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: 12 minut po godzinie 11. Dyrektor opery na zamku Jacek Jekiel jest gościem w naszym przedpołudniowym programie. Witam panie dyrektorze, dzień dobry.
1: Witam wszystkich.
0: Rozmawialiśmy trochę sobie jeszcze przed tym wejściem o tenisie. Ja trochę pana dyrektora pytałem, czy będzie uczestniczył, czy chociaż wybierze się na jeden mecz, ale tutaj twardo szef opery na zamku mówi: dużo czasu, ja naprawdę nie mam, jeżeli już, to już oglądam streaming, tak?
1: Tak jest.
0: Nie będziemy rozmawiać o IDZE, bo już dużo w serwisach informacyjnych.
1: Pozdrawiamy ich, życzymy jej wszystkiego najlepszego.
0: I mamy nadzieję, że wróci z olbrzymią ilością tych wygranych meczów, a my właśnie będziemy zapraszać słuchaczy Super FM na wielki turniej, może nie tenisowy, tylko tenorów w Szczecinie. Od niemal 3 dekad, panie dyrektorze, Opera na Zamku organizuje to niesamowite wydarzenie. Jak zbieracie tych cennych, najwspanialszych ludzi, którzy później prezentują się tutaj w stolicy Pomorza Zachodniego?
1: To teraz opowiem, że dzisiaj to jest dość łatwo, bo turniej jednak ma wieloletnią renomę, ma też fajne nagrody, co roku tych nagród przybywa. Też powiem kilka słów za moment o kolejnej, która w tym roku się pojawi. Jest marketingowo łatwiej i też jakby taka informacja, która ukazuje się na tych portalach operowych, takich europejskich i światowych, ona przykuwa uwagę i głównie stamtąd jakby zgłaszają się kandydaci. W tym roku prawie 50 kandydatur, z których wybraliśmy tradycyjnie 8 naszym zdaniem najlepszych. Najlepiej rokujących, najbardziej właściwych jakby do profilu, do charakteru tej imprezy.
0: No dobrze, czym się kierowaliście? Wybierając tego lub
1: innego. Mamy kryteria wieku, mamy kryteria też takiej różnorodności, na co zwraca uwagę Agana Górka, dyrektor artystyczny opery, żeby jakby te głosy tenorowe, one nie były spod jednej sztancy. Jakby technika, barwa głosu, intonacja, to są takie niuanse, które fajnie wybrzmieją w teatrze letnim, jeżeli będą się różnić, bo nigdy nie wiadomo, co się publiczności spodoba najbardziej, poza repertuarem oczywiście. I dlatego staramy się jednak różnicować. Są bardziej dramatyczne głosy, są bardziej liryczne. Też czasami się pojawia jakaś chropowatość w barwie, która przy nieco bardziej dramatycznym utworze może zabrzmieć niezwykle intrygująco.
0: Ale jak komisja obraduje, to komisja ze sobą nawzajem osoby się sprzeczają i czy jesteście jednomyślni? Tak, mówicie, ta propozycja okej, przychodzi, dalej słuchamy kolejnego głosu.
1: Z reguły te najlepsze głosy podobają się wszystkim. To jest ich oczywiście i tak 2 razy więcej niż możemy wybrać. Czyli ta pierwsza selekcja to jest mniej więcej taki odsiew, powiedzmy 50%. No i już nad tą pozostałą kilkunastoosobową reprezentacją już pracujemy bardzo wnikliwie, szczegółowo. Słuchamy tych nadesłanych fragmentów. Jak mamy wątpliwości, to prosimy jeszcze o nadesłanie czegoś, albo też obserwujemy to, co się dzieje w sieci. Większość śpiewaków jednak dba bardzo o swoje publicity, więc zamieszcza na różnych portalach swoje fragmenty. I to jest fajne, dlatego że czasami opowiem takiej historii dość niezwykłej. Otóż jeden z kandydatów nagrał się w pomieszczeniu, które wskazywało, że jest łazienką albo takim dość niedużym. Głos był bardzo, bardzo niezwykły w tych warunkach akustycznych. Poprosiliśmy, żeby może albo wyszedł na balkon, albo w jakiejś sali obdarzonej dobrą akustyką. Zrobił to. I okazało się, że niezwykle ciekawy głos.
0: No ale tłumaczył, dlaczego on akurat w tym pomieszczeniu cokolwiek
1: nie zdążył. Mówisz, że nie zdążył. Ostatnie chwile i to była łazienka na lotnisku gdzieś. Coś takiego niesamowitego. Ale fajnie, dlatego że okazuje się, że czasami te warunki akustyczne mogą zdyskwalifikować, więc tak zachęcam, jak państwo będziecie, panowie, w przyszłości wysyłać do nas do opery swoje kandydatury, zadbajcie o tym, żeby to było nagrane albo na profesjonalnym sprzęcie, przez dobry mikrofon, w jakichś takich okolicznościach przyrody, które dawałyby wam pewien handicap. To jest ważne.
0: Basia Gądek wczoraj na konferencji prasowej właśnie poświęconej temu wydarzeniu pytała jednego z uczestników, jak pan dotarł tutaj, jak pan się w ogóle dowiedział. I pan dyrektor wcześniej powiedział, że to już jest bardzo rozpoznawalny produkt, bardzo marketingowo, no turniej z ogromną renomą. A on powiedział, ja przeczytałem na Facebooku informację i tak mnie to zainteresowało, że po prostu wysłałem swój głos.
1: Tak, no to jest trochę też signum temporis.
0: Tak.
1: Że jednak okazuje się, że ten marketing mediów społecznościowych jest taki niezwykle, to jakby nie tylko my o tym wiemy, ludzie kultury, ale też organizujący wydarzenia artystyczne, ale chyba wszyscy, myślę, te streamerzy, patostreamerzy, politycy, wszyscy, którzy zabiegają o publiczność, wiedzą, że dzisiaj wszyscy jesteśmy zanurzeni w tych telefonach. Ja czasami obserwuję, jak na samym turnieju tenorów wszyscy kręcą filmiki ze swoimi ulubionymi tenorami i później w ogóle nie patrzą, co się dzieje na scenie, tylko obserwują, jaki jest ruch w sieci po zamieszczeniu tego filmu. No takie mamy czasy.
0: No takie mamy czasy.
1: My akurat zawsze w teatrze prosimy, żeby telefony wyłączyć, ale to jest takie wydarzenie, że bezkarnie możecie państwo nagrywać i wrzucać w sieci swoje ulubione fragmenty. To jest też taki element charakterystyczny dla tego wydarzenia, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych konkursów, takich competition, takich charakterystycznych dla muzyki poważnej, to nie ma takiego jury wybranego
0: tylko
1: z grona bardzo nobliwych profesorów, autorytetów, tylko tu jest kilka tysięcy publiczności, każdy ma to swoje berło w postaci róży i oddaje na tego artystę, który jego zdaniem zrobił najlepsze wrażenie.
0: No dobrze, to zapytam pana dyrektora, ma pan czarnego konia spośród tej ósemki?
1: No mam, ale oczywiście nie zdradzę tego. Nie chciałbym psuć państwu zabawy. Zdradzę też, że raz mi się chyba... Ja już zrobiłem 12 czy 13 tych turniejów sam, w sensie jako dyrektor, za mojej kadencji. Raz mi się zdarzyło, że wygrałem. Więc to świadczy o tym, że to, w jaki techniczny sposób ktoś wykona utwór, to jeszcze wcale nie decyduje o powodzeniu. Na to składa się wrażenie artystyczne, które tenor robi, repertuar, który
0: też.
1: Atmosfera, która jest wywołana. Pamiętajmy, że turniej składa się z dwóch bardzo odrębnych części. W pierwszej części tenorzy wykonują arię operową, klasyczną, a w drugiej części pieśń napolitańską albo utwór operetkowy. I one się bardzo różnią stylistycznie. I czasami jest tak, że jeżeli ktoś nie spełnił oczekiwań w pierwszej części, to jakby pobił konkurentów w drugiej części. I bywa odwrotnie, że ta druga część nie zrobiła wrażenia, ale w pierwszej był tak zapamiętany, tak fantastyczny, że wygrał. Więc cieszy mnie to, że nie ma takich twardych faworytów, że to jest tak, jak zaczęliśmy sportowo, to jest challenge taki trochę
0: to jest,
1: sportowy.
0: Absolutnie.
1: To jest wyzwanie, to jest ta nuta niepewności, kto wygra, do końca nam towarzyszy i myślę, że to też powoduje, dlaczego pomimo kolejnej 26. już edycji tak wiele osób na turniej tenorów przychodzi. Ja opowiadałem już o tym wielokrotnie, że sporządzono chyba z 8 lat temu taką listę najpopularniejszych lifestyle'owych wydarzeń w naszym województwie. Na pierwszym miejscu był turniej tenorów, więc
0: gratulujemy, panie dyrektorze. Czyli jeszcze przejdźmy do programu. To wszystko rozpocznie się w piątek.
1: Tak, to wszystko rozpocznie się w piątek o 20. Ja może dla porządku podam, że mamy dwóch tenorów z Polski, mamy pana z Ukrainy, mamy pana z Rumunii, mamy pana z Meksyku, mamy pana z Iranu i mamy dwóch Gruzinów, więc mamy bardzo międzynarodową reprezentację. Więc warto przyjść, warto posłuchać. Zostały już naprawdę, została niewielka pula biletów tak wysoko na koronie, ale proszę się nie martwić. Mamy z tyłu za orkiestrą taki duży telebim postawiony, gdzie jakby każda sylwetka każdego tenora, te szczegóły, które się dzieją na scenie, można będzie podglądać, więc nic państwo nie stracą. Jak chodzicie na koncerty i czasami gdzieś tam na koronie jesteście i widzicie swojego idola muzycznego, który jest wielkości główki od szpilki, to u nas będzie to trochę lepiej.
0: Wielki turniej tenorów w Operze na Zamku. Zapraszał Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku.
1: Do Teatru Letniego zapraszamy.
0: Tak, do Teatru Letniego zapraszamy. To już w najbliższy piątek.
1: Tak jest, na godzinę 20.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: muzycznie dobrani idealnie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka przed momentem w Super FM z widokiem na Szczecin. Tymczasem szczecińscy przedsiębiorcy od kilku lat pokazują, że rozwój można skutecznie połączyć ze wsparciem. Już 10 października odbędzie się Masterclass 2026, wydarzenie, którego uczestnicy nie tylko będą rozmawiać o biznesie, ale również wesprą dziecięcą onkologię i młode talenty. Szczegóły tego wydarzenia jeszcze w naszym programie do 14.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

zimnego powietrza. Zdaniem synoptyków ze szczecińskiego biura prognoz, poniedziałkowy poranek w większości regionów przywita nas temperaturami tylko jednocyfrowymi, oscylującymi w granicach 7-9 stopni. Najchłodniej będzie na wschodzie, na terenach podgórskich, gdzie temperatura zaledwie 4 stopnie. Weekend z zimowym akcentem, aż trudno uwierzyć, gdzie spadnie pierwszy śnieg, a największe zaskoczenie czeka nas pod koniec tygodnia. W weekend 12 i 13 września w najwyższych partiach polskich gór dojdzie do drastycznego załamania pogody. Zatem to ostatni moment na wakacje gdzieś hen daleko, gdzie jeszcze jest lato. Tina Turner, The Best, Super FM.

0: Purple Disco Machine. Przed momentem w Super FM Stowarzyszenie Filmowców Polskich podsumowuje czas po pandemii. Widzowie wrócili do kina i to dobra wiadomość, a na jakie filmy chodzimy najczęściej, o tym już za moment w wiadomościach Super FM w samo południe.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
1: I po reklamie.
6: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Flisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
8: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
7: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
9: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
7: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet 50% i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
10: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, w Gdyni będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
7: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
1: Super FM. Pogoda.
0: Do 13 słońce z chmurami, a później tylko chmury. Po południu pokropi, tak zapowiadają szczecińscy synoptycy. 19 stopni w tej chwili niedaleko Kaskady, 19 także na Warszawie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
0: Co robić po pracy? Spacer, a może do kina czy teatru. Porcja zaproszeń kulturalnych od Basi Gądek jeszcze w tej godzinie, a po 13 program Pawła Skotnickiego Polak mądry przed szkodą. Takie są nasze plany w popołudniowym programie Radia Super FM.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: być gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk w popołudniowym programie Radia Super FM. Prawie 14 minut po południu. Przyznajcie się, ile filiżanek kawy dziennie wypijacie? W pracy, w domu. A większość pewnie powie, na pewno kilka. Są tacy, którzy bez kawy nie rozpoczynają dnia i odwieczne pytanie, ile filiżanek to ta idealna dawka kofeiny? Ilość filiżanek nie jest tym miarodajnym wskaźnikiem. U dwóch różnych osób trzy kawy mogą oznaczać całkowicie odmienną zawartość kofeiny. O sile działaniu naparu decyduje przede wszystkim metoda jego przygotowania. Jaka jest ta optymalna porcja kofeiny dla zdrowego człowieka, zapytacie? Analiza dostępnych badań wskazuje, że spożywanie, uwaga, od dwóch do czterech filiżanek kawy dziennie, dostarczających do 300 mg kofeiny, wiązało się z niższym ryzykiem choroby wieńcowej, niewydolności serca, ale także udaru mózgu. Tak wskazano, tak mówią specjaliści. Za ten pozytywny wpływ odpowiadają m.in. zawarte w ziarenkach polifenole i antyoksydanty, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Ja dzisiaj bez kawy, za to zielona herbata od rana i pewnie kolejna po 13.00.

0: On to potrafi. Nie potrzebuje wiele. Wystarczy tylko gitara i tak miło nas zahipnotyzował. Przed momentem Ed Sheeran, 26 minut po południu. Super FM z widokiem na Szczecin. To będzie akustyczna uczta takich hitów, przy których powiecie śmiało Hilo trwaj. Główną rolę w tym koncercie odgrywa fortepian, gitara akustyczna i harmonijne wokale. W repertuarze między innymi utwory Coldplay, Stinga, Michaela Jacksona, a wszystko to zaprezentowane w subtelnych, autorskich interpretacjach. Witali Bondar i Lena Bondar. Już dzisiaj w Kafe 22, to w ramach Środy Muzycznej właśnie na 22 piętrze. A gdzie jeszcze was zabieramy? A dokładnie Basia Gądek, to już za moment zaproszenia kulturalne w Super FM.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Azja bez filtra, o zachwycie, samotności i granicach. Dziś będzie w 13 muzach. Autorka Alicja Cybulska opowie o tym, co sprawia, że ten region świata stał się jej bliski, o ludziach, kulturze, codzienności i momentach, które zmieniają sposób patrzenia na życie. Jednocześnie pokaże drugą stronę podróży, doświadczenie samotności, zderzenie z inną rzeczywistością i sytuacje, w których trzeba na nowo określić swoje granice. To także opowieść o podróżowaniu w pojedynkę. Wydarzenie w sali kominkowej ma charakter otwarty, początek o 19:00. W Teatrze Polskim inteligencja, elegancja, subtelny dowcip i piosenki. Wesołe, smutne i ładne. Chyba. Niezwykły duet polskiej sceny kabaretowej i literackiej powraca we wspólnej trasie koncertowej. Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski łączą siły w nowym programie Znowu Razem. W Teatrze Polskim są wieczory pełne błyskotliwych dialogów, zdystansowanej ironii i poetyckiego uroku. Spodziewajcie się mistrzowskiej żonglerki słowem, wyjątkowego humoru z klasą oraz utworów, które zostają w pamięci na długo. Nie przegapcie tej okazji do spotkania z dwoma gigantami piosenki autorskiej i nienachalnej satyry. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: W studiu Andrzej Kutys. Andrzeju, obiektywnie trzeba powiedzieć, to była ciekawa propozycja dla młodych ludzi. Roczny bilet komunikacji miejskiej w cenie 365 zł, ale niestety, mówię niestety, bo nie zostanie na razie wprowadzony w Szczecinie.
2: No, ja słyszałem takie zapowiedzi w kampanii wyborczej kiedyś, może ktoś pamięta, w samorządowej, ale dobrze, do tego...
1: Było, pamiętam.
2: Dawno temu i nieprawda. Natomiast wracając do tego, co się wydarzyło na sesji, pierwszej po wakacjach sesji Szczecińskiej Rady Miasta, petycja jednego z mieszkańców, 365 zł, bilet dla studenta, i jeden z radnych, opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski, argumentował, że skoro już teraz mamy bilet ten semestralny, taki za tam 210 zł, no to wychodzi za dwa semestry 420, no to tam 420, a 365 to nie jest jakaś wielka różnica.
3: Porównując cenę 420 zł a 365, jest niewielką różnicą dla nas, natomiast stanowi odpowiedź z jednej strony oczywiście na postulaty wyborcze i Koalicji Obywatelskiej, ale również naszego klubu. Takie rozwiązanie wprowadzone dla wszystkich byłoby dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj mamy podejście cząstkowe. Moglibyśmy być może dodać dodatkową zachętę dla studentów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, żeby po prostu zwyczajnie nie korkowali nam, czasami muszącym w określone miejsce dojechać samochodem, tego dojazdu.
2: Odpowiadał wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że miliardy już miasto wydało na przykład na nowe torowiska i wiele innych inwestycji, i to się tak tylko wydaje, że to jest tylko trochę mała różnica.
4: My dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę

0: uzupełnienia budżetu miasta to już jest prawie 1 000 000 zł, o którym też mówiłem, więc jest to jedna linia dodatkowa albo na północ, albo na prawobrzeże, albo w innym kierunku, którą ewentualnie musielibyśmy zlikwidować.
1: No i takie tłumaczenia żeśmy usłyszeli. Kto ma w tym wszystkim rację? Czy przydałby się taki bilet? Czy nie słyszymy też, że będzie jeszcze specjalny portal dla mieszkańca, że będą jeszcze tematy związane z jakimiś ulgami, z podatkami? Więc kto wie, może ten temat wróci, natomiast na ten moment studenci pozostają przy tych semestralnych biletach za 210 zł. No a jak są korki, to będziemy o tym wam mówić z popołudniowej pomocy drogowej Radia Super FM.
2: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: 20 osób poszkodowanych, w tym 4 osoby ciężko. Już za chwilę 13 i wiadomości. Rozpoczniemy wiadomości od informacji o wykolejeniu pociągu Intercity Lublin-Szczecin.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces.
4: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
9: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
11: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
9: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
12: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. trzech.
9: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
4: Super FM. Pogoda.
0: Już nie tak ciepło jak wczoraj, ale wciąż powyżej 20 stopni. Po południu możemy spodziewać się jeszcze więcej chmur. O 19:00 szczecińscy synoptycy zapowiadają przelotny deszcz w stolicy Pomorza Zachodniego. Jutro i pojutrze 18 kresek.
1: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
0: 3 minuty po godzinie 13:00. Za chwilę zapowiadany już program Polak Mądry przed Szkodą. Autorski program Pawła Skotnickiego w Super FM. Będzie o podatkach, będzie także o podejmowaniu trudnych życiowych decyzji. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Tu Super FM.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki. Witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Dziś zaczynamy temat, którego nikt nie lubi. Mówi się, że w życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. Porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Trzy odcinki. Dzisiaj strona prawna, za tydzień finanse pod kątem długów, za dwa tygodnie finanse pod kątem odpowiedzialności za rodzinę. Bez straszenia, i to obiecuję. Za to z jedną liczbą na start.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Regularnie przeglądam roczniki statystyczne, dane GUS-u, doniesienia naukowców. I wiecie, co z nich wynika? Że wśród mieszkańców Szczecina śmiertelność wynosi dokładnie 100%. Wszyscy umrzemy. Jedyna nie wiadomo to kiedy. Dlatego nie pytam moich klientów, gdyby pan umarł, pytam, gdy pan umrze. I wtedy rozmawiamy o konsekwencjach. A skoro tak, jedno pytanie. Kto dostanie wasze mieszkanie, kiedy was zabraknie? I większość odpowie: żona, mąż. I niestety większość się myli. Bo pomyślcie, co się dzieje z rzeczami człowieka, kiedy umiera? Samochód, mieszkanie, konto, wszystko, co było jego, od tego dnia jest czyjeś. Czyje? Jeżeli nie zostawił swojego planu, działa plan ustawodawcy. A ten zwykle robi z jednego właściciela kilku. Często wśród nich są dzieci, w imieniu których decyduje sąd rodzinny. I tu jest sedno. Problemem nie jest sam podział. Problemem jest to, że takim majątkiem nie da się już normalnie zarządzać. Poznajcie Marka i Anię. Będą z nami przez 3 tygodnie. Marek 35 lat, Ania lat 30. Małżeństwo ze wspólnością majątkową, które wszystkiego dorobiło się po ślubie. Mają mieszkanie za 600 tysięcy. I syna Antosia, który ma 5 lat. Marek umiera. Kogo będzie mieszkanie? Połowa mieszkania jest Ani, to jest jej własność, a nie spadek. Ale druga połowa to jest spadek i dzieli się porówno pomiędzy Anię i Antosia. Ania ma 3/4 mieszkania, w takim razie razem, ćwierć należy do 5-latka. Antoś o tym nie wie, ale sąd o tym wie i od tego dnia w każdej decyzji o tym mieszkaniu bierze udział sąd rodzinny. Sprzedać? Za zgodą sądu. Zamienić na większe? Za zgodą sądu. Co roku sprawozdanie z tego, jak mama zajmuje się majątkiem dziecka. Ania jest mamą, ale nie jest już panią własnego mieszkania. A co gdyby nie mieli dziecka? Wtedy Ania dostaje swoją połowę i połowę spadku po mężu. A resztę? Resztę dostają rodzice Marka. Teściowie zostają współwłaścicielami mieszkania, w którym ona mieszka. A jeśli któryś z teściów nie żyje, w jego miejsce wchodzi rodzeństwo Marka. Szwagier ma udział w waszej sypialni. Nikt tego nie chciał, ale tak wygląda dziedziczenie ustawowe. I wersja, która jest w Polsce coraz częstsza, czyli Marek i Ania nie są małżeństwem. 10 lat razem, remonty, wykończenia, ale mieszkanie jest jego. Marek umiera. W świetle prawa Ania jest osobą obcą. Nie dziedziczy nic. Zero. Mieszkanie należy teraz do rodziców Marka. Czy wyrzucą z domu byłą synową? Czy pozwolą jej zostać? A jeśli tak, to na jakich warunkach? Jest w tej sytuacji dużo pytań i na pewno dużo dyskomfortu. To nie są historie z podręcznika. To zwykłe polskie rodziny, w których nikt nie zostawił planu. Widziałem takie rodziny. Ludzie, którzy się kochali, siedzą naprzeciwko siebie u notariusza i liczą udziały. A wtedy plan zawsze pisze ustawa. Automat. Nie zna waszej rodziny, nie pyta, czy to ma sens, po prostu dzieli. I to jest ta jedna zasada na dziś. Gdy nie ma waszego planu, czyli testamentu, plan pisze za was państwo. Wiecie, ilu Polaków ma swój testament? Około 3%. Reszta ma nadzieję, a nadzieja to nie jest plan. Zostawiam was na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM, a za 3 minuty opowiem o tym, jak jedna kartka papieru załatwia większość tych problemów i o pułapce, która czeka nawet tych, którzy tę kartkę napisali. Zostańcie ze mną.
0: Polak mądry.

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero teraz włączyliście radio Super FM, to właśnie leci program Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Mówimy o tym, kto dostanie wasze mieszkanie, kiedy was zabraknie. Przed przerwą mówiłem, że gdy nie ma waszego planu, plan pisze za was państwo. Więc teraz trzy kroki.
0: Polak mądry przed szkodą, bo lepiej zapobiegać niż płacić.
1: Krok pierwszy. Napiszcie testament. Naprawdę wystarczy kartka papieru. U góry data, treść własnoręcznie, nie na komputerze, nie wydruk, ręcznie i na dole podpis. W treści piszecie ja, imię, nazwisko, PESEL. Do całości spadku powołuję i tutaj na przykład moją żonę i dane żony. Dwa zdania i jeszcze jedno zdanie. Gdyby ani nie było, wszystko dla Antosia. Lepsza wersja tej kartki nazywa się testament notarialny. Kilkaset złotych i dużo trudniej go podważyć. Ja swój pierwszy napisałem mając 22 lata. Nie dlatego, że umierałem, tylko dlatego, że planowałem. I jeszcze jedno. Testament nie jest wyrokiem. Możecie go zmienić w każdej chwili. Tylko jeśli napiszecie go ręcznie, powiedzcie komuś, gdzie on leży, bo testament, którego nikt nie znajdzie, po prostu nie istnieje. Notarialny wpisuje się do rejestru, więc nie giną. Krok drugi. Poznajcie zachowek. Bo testament to nie jest wszystko. Testament pozwala zachować pełną kontrolę nad majątkiem, ale wywołuje konsekwencję finansową. Marek napisał, wszystko dla Ani. Ale Antoś przez to nie dostał swojej części i teraz ma prawo do zachowku. To pieniędzy za to, że został pominięty. Ile tych pieniędzy? Z ustawy dostałby połowę spadku i to byłaby wartość około 150 tysięcy złotych. Zachowek dla dziecka to jest 2/3 tego, czyli 100 tysięcy, więc Antoś może się o nie upomnieć, gdy dorośnie. Ale sąd może nakazać Ani zabezpieczyć je od razu. A skąd Ania ma wziąć te 100 tysięcy złotych miesiąc po pogrzebie? I to jest ta pułapka. Prawo do zachowku mają dzieci, małżonek i rodzice. Rodzeństwo już nie ma. A teraz co by było w sytuacji, gdyby Marek i Ania nie mieli ślubu? Rodzice Marka mogą zażądać od Ani 300 tysięcy złotych, połowy mieszkania w gotówce. I teraz krok trzeci. Zabezpieczcie pieniądze na te spłaty. I uwaga, bo tutaj wiele osób popełnia ten sam błąd. Odłożymy. Nie. Oszczędności też wchodzą do spadku i podnoszą zachowki. Ale jest jedno narzędzie, które daje pieniądze poza spadkiem i to jest polisa na życie. Wypłata idzie do osoby, którą wskażecie, do Ani, do partnerki, do kogo chcecie w ciągu 30 dni, bez podatku, bez sądu. Testament mówi, kto ma dostać mieszkanie, polisa daje pieniądze na wszystkie spłaty, żeby to mieszkanie zatrzymać. Po więcej, czyli jak policzyć zachowek, dlaczego rośnie razem z ceną mieszkania, ile podatku zapłaci partnerka i historię, w której o wszystkim zdecydowała jedna godzina, zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed Szkodą na super.fm. Za tydzień, w środę o 13:00, druga część, czyli kredyt nie umiera razem z kredytobiorcą. Co zrobi bank z mieszkaniem Ani po śmierci Marka i dlaczego ubezpieczenie w banku bywa iluzją. A na dziś jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
0: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kilka kilometrów od zachodniego brzegu Gotlandii z Bałtyku wyrastają dwie wyspy, które z daleka wyglądają trochę jak ogromne takie kamienne okręty. To Stura Karslo i Lilla Karslo. Wspólnie nazywane są Karsloerna, czyli wyspami Karola. Są niewielkie, ale pod względem przyrodniczym, geologicznym, historycznym należą do najbardziej niezwykłych miejsc całego Bałtyku. No a kiedy patrzymy na nie z gotlandzkiego wybrzeża, trudno oprzeć się wrażeniu, że są jak dwa fragmenty dawnego świata pozostawione na morzu. No i trochę chyba tak jest. No najpierw geologia. Te skały wysp Karola mają około 400 milionów lat. Powstały w Sylurze, kiedy dzisiejsza Gotlandia znajdowała się znacznie bliżej równika pod wodami ciepłego, płytkiego morza, a w miejscu dzisiejszego

0: wapiennych półkach skalnych gnieżdżą się tysiące nużyków, alg. No, tych krzyk ich w okresie lęgowym miesza się z szumem Bałtyku, jest niesamowity i słyszany naprawdę z daleka. W XIX wieku ptaki były tak intensywnie zabijane, że kolonia nużyków na tej dużej wyspie Karola niemal zniknęła. W latach 80. XIX wieku pozostało podobno zaledwie kilkadziesiąt osobników. No i wtedy rozpoczęto działania ochronne i stopniowo zakazano polowań. Z tego powodu wyspa bywa przedstawiana jako jeden z najstarszych chronionych obszarów przyrody na świecie. Mała wyspa Karola ma trochę inny charakter. Jest bardziej surowa, otwarta, niemal pozbawiona zabudowy. Od tysięcy lat pasą się tutaj owce, a dzisiaj są to tak zwane charakterystyczne Guttefor, czyli stara gotlandzka rasa owiec, u której rogi mają zarówno tryki, jak i owce. No ich wypas utrzymuje niską roślinność, tworzy taki krajobraz przypominający gotlandzki alwar, czy też olandzki. Na niewiele ponad 1,5 km² stwierdzono tutaj ponad 360 gatunków roślin i ponad 70 gatunków ptaków lęgowych. No jest wyjątkowo cenna pod względem przyrodniczym. Ta wyspa pojawia się nawet w literaturze. Sama Selma Lagerlöf umieściła ją w Cudownej podróży Nilsa Holgerssona, opisując dzikie gęsi szukające schronienia w jednej właśnie z miejscowych grot. No, na wybrzeżu znajduje się również osobliwy raukał, który nazywany jest Turken, czyli Turek, którego sylwetka miała przypominać człowieka w turbanie siedzącego na wysokim krześle. No, rzeczywiście są niesamowite historie, legendy związane z tymi wyspami. Miejsce jest nieco odizolowane, ale warto poświęcić trochę energii i kiedyś po prostu tam zawitać. Do usłyszenia.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
5: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
6: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
5: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
6: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
7: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
6: Wow!
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
8: Neonet, Neonet.
9: Dobrze podpowiemy wnet.
8: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
10: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
8: Neonet, Neonet.
9: Dobrze podpowiemy wnet.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: jest 14. Wiadomości Super FM.
1: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
3: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
1: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
4: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
1: Mówi prokurator Bartłomiej Giers. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jakich fragmentów.
1: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby Boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.

0: badania realizowane jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Międzyodrze, czyli wyjątkowa przyrodnicza kraina leżąca no praktycznie niemalże w samym Szczecinie, a tuż można powiedzieć za naszymi drzwiami. Rozmawiam z Katarzyną Dziubak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zwierzęta, rośliny, kajaki, rowery, tych wątków tutaj się splata bardzo dużo, ale ja już to wspomniałem, że gdzieś idę, widzę, że ładna roślina i nawet nie wiem jaka. Jakie właściwie rośliny, oprócz podejrzewam jakiejś trzciny, tataraku, chyba to się mówi tatarak, co spotkam, kiedy wybiorę się na Międzyodrze? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście, tych roślin jest mnóstwo, chociaż na pierwszy plan wysuwają się rośliny szuwarowe, czyli takie rośliny, które tworzą nam taką monokulturę, jak na przykład trzcina. Ale jak się dobrze przyjrzymy, to za tymi trzcinami są również inne gatunki traw, dalej możemy, jak się spogląda i mamy taką szansę, jesteśmy na jakimś troszkę wyższym punkcie, to możemy zobaczyć, że mamy też dalej tużycowiska, mamy łozy, I część takich wysokich drzew, które tworzą nam lasy łęgowe, które są dosyć cenne, charakterystyczne właśnie dla takich terenów przepływowych. Ale oprócz trzciny w tych szuwarach możemy znaleźć właśnie i ten tatarak, i też oczerety na przykład. Mamy pałki, które mają ten charakterystyczny taki ciemny kwiatostan. Czy mamy też manny, która, no mamy jedną mannę, która jest gatunkiem manna jadalna, kiedyś była nazywana, więc piękna trawa wysoka z bardzo też efektownym kwiatostanem. A oprócz tego, pływając w wodzie, widzimy też to, co na tej wodzie jest, czyli grążele, mamy nenufary, mamy także w niektórych miejscach grzybieńczyka wodnego, bardzo ciekawy gatunek, którego kwiat kwitnie tylko 24 godziny. No więc mając okazję go zobaczyć, już wiemy, że to jest widok taki specjalnie dedykowany dla nas.
1: Prawie jak czterolistna koniczyna i kwiat paproci.
2: Dokładnie.
1: No to dobrze, to w takim razie to naturalnie, bo właśnie takie pytanie, można powiedzieć, że wyszliśmy naprzeciw, bo zastanowiłem się, kiedy tę przyrodę Międzyodrza podziwiać. Jaka pora roku jest tutaj najlepsza? Ja wiem, że to będzie trudne pytanie, bo teraz na przykład zbliża się jesień, to pewnie te wszystkie ładne kolory jesieni fajnie będzie obejrzeć, ale pewnie i wiosna ma swoje zalety, to dobra, to może inaczej. Co zobaczę wiosną na Międzyodrzu, jaką roślinność, jak będzie wyglądała i w innych porach roku?
2: To znaczy, myślę, że najciekawszą porą roku, żeby obserwować roślinność, jest jednak sezon, czyli wiosna, taka późniejsza wiosna właściwie i lato. Dlatego, że wtedy kwitnie nam najwięcej tych roślin wodnych, tych, które się znajdują w szuwarach. Też część roślin mamy takie, które są kwitnące, rośliny dwuliścienne, więc będą one pięknie wyglądać i będzie tam bardziej kolorowo. I to też jest sezon dla płazów i dla owadów, więc tutaj będziemy mogli zaobserwować po prostu więcej. No i sezon lęgowy dla ptaków. Też z takich perełek, które wówczas występują, to jest na przykład kotewka, orzech wodny czy salwinia pływająca. Są to gatunki, które są dosyć powszechne na Międzyodrzu, ale ogólnie są gatunkami rzadkimi, więc dla kogoś, kto przyjeżdża do naszego regionu, no to jest taka perełka, żeby to zobaczyć.
1: A gdzieś można znaleźć jakieś informacje może na waszych stronach internetowych, żeby sobie wcześniej przejrzeć, bo to już jak będę gdzieś tam w tym kajaku, to już nie będę miał na to czasu, prawda?
2: Na naszych stronach internetowych można znaleźć krótkie informacje o walorach Międzyodrza i to zarówno tych przyrodniczych, i historycznych, i kulturowych. Można ściągnąć mapki, no i mamy też przygotowane dla turystów folderki dotyczące Doliny Dolnej Odry, a więc i Międzyodrza, i części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, które właśnie opowiada o tych walorach przyrodniczych i no, są wygodne do wzięcia na kajak.
1: No teraz trudne pytanie mam. Uwaga, 3-4. Czy jest najbardziej niezwykłe miejsce na Międzyodrzu? Takie jedno, jedyne można by było wybrać.
2: To jest ciekawe pytanie, natomiast ja bym powiedziała, że całe Międzyodrze jest niezwykłe.
1: Sprytny unik.
2: To nie unik. Naprawdę trudno by było wybrać miejsce, które jest mniej lub bardziej ciekawe. Ponieważ tak naprawdę pływając po Międzyodrzu, każde miejsce, czy każdy kanał, każde starorzecze, czy czasem jak wypływamy na jeziora, może zaoferować nam coś zupełnie nowego. No, można też obserwować Międzyodrze od zewnątrz, czyli z punktów widokowych, czyli na przykład wzgórze widokowe Morenka, tam jest też rezerwat przyrody, właśnie wzgórze widokowe nad Międzyodrzem, czy z naszych obiektów, jak wieża w Widuchowej, czy po stronie niemieckiej wieża w Meszerin. No, są takie miejsca, gdzie rzeczywiście można na to Międzyodrze spojrzeć trochę z oddali i to są bardzo fajne miejsca do obserwacji właśnie ptaków na przelotach, które odbywają się, migracje się odbywają wiosną, ale największe i najbardziej efektowne przeloty możemy obserwować jesienią, czyli mniej więcej przełom września, października. No i tutaj nasze flagowe żurawie, ale o tym pewnie powie już kolega Wojtek Hara.
1: A teraz opowiadała Katarzyna Dziubak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
0: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
6: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. W Teatrze Współczesnym na dużej scenie zobaczycie uwielbiany przez publiczność Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celedy. To dowcipna, a zarazem niezwykle prawdziwa komedia o małżeńskim stażu, wygasłych namiętnościach i próbie ich rozpalenia na nowo. W rolach głównych znakomity duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. To spektakl, który bawi do łez, ale i skłania do głębszej refleksji nad relacjami. Z kolei Teatr Polski zaprasza na scenę imienia Jana Banuchy na sztukę Mąż mojej żony autorstwa Miro Gawrana, jednego z najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Co się stanie, gdy dwóch zupełnie obcych sobie mężczyzn odkryje, że od lat dzielą życie z tą samą żoną? W tej pełnej zwrotów akcji historii gra niezawodny aktorski duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Zbliża się premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego Nino, opowiadającego o życiu i spuściźnie włoskiego kompozytora Nino Roty. Narratorem filmu będzie sam Sting. Film będzie miał swoją światową premierę na trwającym obecnie festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie zostanie wyświetlony poza konkursem. Nino, film o Nino Rocie, jak brzmi pełen tytuł, w reżyserii Waltera Fasano, wieloletniego montażysty filmów Luki Guadagnino, przyjmuje swobodną formę narracji, by zbadać osobiste, artystyczne i duchowe powiązania, które ukształtowały życie Nino Roty, ukazując artystę, który całkowicie poświęcił się muzyce i ideałom, które ona uosabia. Narratorem dokumentu jest 17-krotny zdobywca nagrody Grammy, Sting. W dokumencie zaprezentowane zostaną wywiady z czołowymi postaciami ze świata kina i muzyki, m.in. z kompozytorem Aleksandrem Desplatem i filmowcem Park Chan-wookiem. Dzięki temu powstał żywy portret kreatywnego wszechświata Nino Roty i głęboki wpływ, jaki nadal wywiera on na filmowców i kompozytorów. Nino Rota skomponował muzykę do filmu Francisa Forda Coppoli Ojciec Chrzestny i Ojciec Chrzestny 2, za które otrzymał Oscara. Znany jest również ze współpracy z Federico Fellinim przy większości kariery filmowca, w tym do takich arcydzieł jak Słodkie Życie czy 8,5, a także do filmu Lampard Luchino Visconti'ego. Nino Rota to legenda, film dokumentalny o jego życiu i twórczości zapowiada się bardzo ciekawy. Na razie nie ma informacji o polskiej premierze tego przedsięwzięcia, ale na pewno pojawi się w naszym kraju.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce. To jest nowa piosenka. Nowość.
0: Nowość. Nowość w Super FM.

Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie. Padł rekord.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
10: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
9: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
11: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
9: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
12: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
9: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
13: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
9: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15. Czas na popołudniową pomoc drogową w Radiu Super FM. Na początek autostrada 6 w stronę Kołbaskowa. Zatrzymacie się na odcinku od węzła Kijewo do Podjuch. Tam trwa przebudowa drogi, jest zwężenie i stąd zatory w tym miejscu. Można je omijać, przejeżdżając przez dzielnicę Zdroje właśnie do wspomnianych już Podjuch. Na Batalionów Chłopskich póki co przejezdnie, ale ruch jest tam także wzmożony. Sporo samochodów na wjeździe do Szczecina wspomnianym węzłem Kijewo. Zatrzymacie się na Zwierzynieckiej do Kurzej. Tam potrzebujecie około 7, no nawet do 10 minut, by przejechać spokojnie do Struga. Nieco lepiej jedzie się w kierunku Stargardu, choć przebudowa drogi krajowej numer 10 nadal trwa i nie polecam intensywnie dodawać pedału gazu w tym miejscu.
0: Tu są korki.
1: W Zdrojach na Leszczynowej do ronda Łanów Podolskich. Zwolnijcie również na Hangarowej przed skrzyżowaniem z Gryfińską. Tak opowiadam o tym prawobrzeżu, ale jadąc w stronę centrum Szczecina, właśnie z prawobrzeża na lewobrzeże czeka na was korek. Na ulicy Gdańskiej tuż za basenem górniczym trwa przebudowa torowiska i zamknięty jest skrajny lewy pas ruchu. Droga jest zwężona do dwóch pasów i to generuje utrudnienia. Czy można je ominąć? Niekoniecznie. Możecie próbować jechać z Dąbia ulicą Przestrzenną do basenu górniczego. To zawsze troszeczkę tego korka będzie mniej. Albo kierować się w stronę Podjuch i dalej Floriana Krygiera do Ustowa. A w Ustowie korek na obwodnicy Przesławia do ronda Hakena. Zatrzymacie się także na wspomnianej Krygiera i południowej na odcinku od ronda Uniwersyteckiego do wspomnianego już przed chwilą Hakena.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
8: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka. A wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
0: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
12: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
4: Sporo po 15 mówiłem o sytuacji na Prawobrzeżu, a to teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach w ścisłym centrum Szczecina. Na początek energetyków tutaj zator tworzy się już przed rondem portowców. Zwolnicie również na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc od strony ulicy Kolumba. Podobnie jest na ulicy Jana Skolna. Choć tutaj ten korek mam wrażenie, że jest dużo mniejszy i generowany jest przez kierowców chcących skręcić w kierunku Kolumba, jadąc od strony Mostu Długiego. Stoi także Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Sołtysią do Bramy Portowej. Wjazd do centrum zdecydowanie lepiej przebiega trasą zamkową, a jeśli chcecie ominąć korki przed placem Hołdu Pruskiego, to można oczywiście, wystarczy odbić z trasy zamkowej w Jana Skolna i kontynuować jazdę ulicą Admiralską lub Kapitańską. Stoi Edmunda Bałuki od placu Żołnierza Polskiego do placu Zgody. To samo dotyczy Alei Niepodległości w kierunku Bramy Portowej, a najwięcej czasu stracicie na prawo skręcie w stronę Placu Zwycięstwa. Długi korek czeka Was na Wojska Polskiego, jadąc na odcinku od skrzyżowania z Wawrzyniaka do Placu Szarych Szeregów. Przed placem zatrzymacie się także na ulicy Piłsudskiego i Wielkopolskiej. Na Aleja Piastów, tak jak patrzę, przejezdna. Póki co w obu kierunkach tam większy ruch bliżej Placu Szarych Szeregów od ulicy Jagiellońskiej, ale generalnie przejezdni. To najbardziej cieszy. Jeśli kierujecie się w stronę Mieszka Pierwszego, to także bez większego problemu. A i na Mieszka także spokojnie, choć
3: noga z gazu,
4: by nie doszło do kolizji.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
4: Kolejna pomoc drogowa po godzinie 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek w programie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Ten startuje o 15.55, a ja słyszę się z Wami jutro po 15. Tomek Janiński, szerokiej drogi Wam życzę. Na zegarach 17 minut do godziny 16. Stevie Wonder teraz dla Was.

0: Ale to był dzień.
1: Zaprasza
0: Michał Kaczmarek.
2: Fińska grupa Erasmus, która swojego czasu absolutnie podbijała każdą możliwą listę przebojów, kończy prawie, że już muzycznie tę godzinę, bo do 16 zostało już tylko 6 minut. Ale koniec tej godziny to jednocześnie początek mojego i waszego radiowego spotkania. Pierwsze radiowe podsumowanie dnia, czas zacząć. A to był dzień, kiedy w naszym mieście działo się całkiem sporo rzeczy. Jeszcze trochę echa wczorajszej sesji Rady Miasta, aczkolwiek dużo także informacji z

związanych z seniorami, bo dzisiaj mieliśmy ministra do spraw senioralnych w naszym mieście, który zajmował się różnymi interesującymi dla seniorów sprawami. Od tego zaczniemy po godzinie 16 nasze spotkanie.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
2: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
0: I po reklamie.
5: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
6: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
7: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
6: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
8: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
6: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
9: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
6: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
10: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
6: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
11: Super FM. Pogoda.
12: Taka aura z grożącą nam delikatnie szarością do końca dnia się utrzyma, aczkolwiek na termometrach wciąż wskaźniki bliskie 20, więc teoretycznie źle nie jest. Deszczu też być dzisiaj dużo nie powinno. Jakieś delikatne, przelotne opady gdzieś, gdzie nie gdzie mogą się wydarzyć. Ciśnienie delikatnie do góry.
11: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
12: No i czas podsumować środek tygodnia. Dziś jest środa, 9 dzień września. Dużo się działo w naszym mieście. Zaczniemy między innymi od wizyty wiceministrów, a właściwie wiceministra sprawiedliwości i ministry do spraw seniorów. Będziemy rozmawiali o tym, jak seniorzy są oszukiwani, a niestety skala problemu nie maleje mimo wzrostu świadomości. Będzie także o tym, czy w Szczecinie powstanie kolejne kasyno, a także przed nami wiadomości sportowe, czy znów temat strefy płatnego parkowania, który pojawia się codziennie, bo codziennie o nim w mieście dyskutujemy. Michał Kaczmarek, witam Was. 4 minuty po godzinie 16. Ale...

0: Świadomość społeczna seniorów musi być poprawiana i podnoszona. Mowa m.in. o oszustwach metodą na wnuczka, ale także o innych sytuacjach, do których dochodzi coraz częściej, jak na przykład używanie fejkowych linków internetowych. O tym dzisiaj mówiono podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim.
1: Dzisiaj w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy, zapowiedź programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. W tym briefingu wziął udział m.in. wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka, którego pytałem, zwracałem uwagę na to, że jednym z punktów takiego programu bezpiecznego, świadomego seniora jest oczywiście ostrzeżenie przed oszustwami, zwłaszcza tymi internetowymi, ale nie tylko. Patrząc chociażby na profil Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie co chwilę pojawiają się ostrzeżenia przed jakimiś oszustwami na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku i wiele jeszcze innych. No pytałem na przykład o to, jakie są statystyki, że kiedy już dojdzie do takiego oszustwa, czy państwo polskie jest w stanie skutecznie walczyć, wykrywać sprawców tego typu przestępstw. No i postawiłem tezę, być może śmiało, zastanowiłem się, czy przygotowywanie takich programów, no to nie jest jak gdyby takie wyjście ratunkowe, czy też no nawet, może za mocno powiedziałem, ratowanie sytuacji.
2: Nasz program to nie jest ratowanie sytuacji, tylko wyjście właśnie naprzeciwko takiemu problemowi, bo jeżeli uzbroimy seniorów w wiedzę taką, jak zachowywać się w sytuacji, gdy ktoś dzwoni, opowiada, że jest policjantem i chce 10 tysięcy w gotówce, albo jest wnuczkiem, który doznał wypadku i potrzebuje szybkiej pomocy, gdy będziemy wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować, to będziemy ograniczać pole działania przestępców. Nie łudźmy się, że zlikwidujemy przestępczość nie tylko przeciwko seniorom, ale w ogóle, bo inaczej co cały system wymiaru sprawiedliwości byłby zbędny, a wiemy, że od zarania dziejów ten system istnieje, czyli od zarania dziejów są przestępstwa. Nowoczesne państwo, które potrafi wyposażyć w wiedzę obywateli, zapobiega narastaniu tego zjawiska, zwiększaniu się tego zjawiska.
1: Odpowiadał wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. Obecna na briefingu była również Marzena Okła-Drewnowicz, czyli pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej. No tutaj dowiedzieliśmy się więcej o tej wykrywalności.
3: Rocznie mamy około 4-5 tysięcy osób poszkodowanych, jeśli chodzi o seniorów, na łączną kwotę strat ponad 150 milionów. Odzyskiwalność tego mienia to jest kilka procent, 4-5% maksymalnie. I ten program ma na celu przeciwdziałać tym sytuacją, takim oszustwom, przeciwstawić się oszustom.
1: Czyli jeżeli już kogoś oszuści oszukają, naciągną na pieniądze, to wykrywalność i odzyskiwanie tego typu skradzionych środków to jest kilka procent. Bezpieczny senior, świadomy senior, ten program już się rozpoczął, bo po spotkaniu oficjali z dziennikarzami było też już spotkanie dla seniorów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ja też pytałem panią Okła-Drewnowicz, czyli pełnomocniczkę rządu do spraw polityki senioralnej, jak wielu seniorów ma szansę skorzystać z tego programu.
3: Ma szansę dotrzeć do bardzo dużej liczby osób starszych. Może być i kilka tysięcy. To jest wszystko możliwe. To też zależy od pana. To zależy od państwa, bo przekaz medialny jest bardzo ważny.
1: A jak mówił wojewoda zachodniopomorski, w tym momencie 1/3 mieszkańców zachodniopomorskiego w całości to są już osoby w starszym wieku.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
3: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
4: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
5: Zaczynam od Prawobrzeża, żeby sprawdzić, jak tam trasa do centrum i jak tam trasa z centrum. Chyba z Prawobrzeża do centrum w tym momencie dojechać jest trochę trudniej. To ze względu na trwające roboty drogowe na wysokości mniej więcej basenu górniczego. Jeden pas ruchu zabrany, mocno trzeba ściągnąć nogę z gazu i tak do energetyków, a potem dalej do wjazdu na trasę zamkową. Jedziemy dość powoli. Zjazd trasy zamkowej dużo czasu nam nie zajmie, to dobra wiadomość. Zresztą wjazd na Most Długi też jest w tym momencie już prawie że zupełnie bezproblemowy. Trochę gorzej bywa na tym odcinku na wysokości Ronda Portowców. Tutaj i od Świętego Floriana, i od ulicy Zbożowej trochę nam tego czasu może upłynąć, zanim się na rondo i do ruchu w stronę Mostu Długiego dostaniemy, ale uspokajam, im późniejsza godzina, tym na szczęście jest łatwiej. Skoro mowa była o Prawobrzeżu, to poza basenem górniczym, no widzę, że ogólnie dojazdówka do basenu górniczego może nam trochę dłużej dzisiaj zająć. Takie mam wrażenie, że chyba ten korek jest jeszcze większy niż wczoraj. Wczoraj ostrzegałem was raczej przed okolicami batalionów chłopskich, tutaj już ten ruch jest coraz płynniejszy. Bo były takie momenty w pomocy drogowej, gdzie ostrzegaliśmy was mocno, że od strony już samego węzła na wysokości ulicy Granitowej jest nie najłatwiej, a co dopiero kiedy dojeżdżamy do ronda właśnie w Zdrojach. To się powoli poluzowuje, ale słowo powoli wydaje się być w kontekście tej pomocy drogowej akurat słowem klucz. Z węzła Kijewo zjeżdżamy dość powoli, do skrzyżowania z Kurzą i Niedźwiedzią jedziemy powolutku, potem już jakoś do basenu górniczego i potem dopiero to spowolnienie na basenie górniczym. Duże korki dzisiaj na drodze ekspresowej S3. Trzeba sprawdzić, czy tam czasami jakiejś kolizji nie było, bo widzę ostrzeżenia, że na S3 się gromadzi sporo samochodów.
1: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
3: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Wszelkie wasze porady i informacje dotyczące sytuacji na drogach są absolutnie na wagę złota, szczególnie, że dzisiaj jest takim dniem dość intensywnym informacyjnie. Przypomnę chociażby o wykolejeniu, właściwie zderzeniu samochodu ciężarowego i pociągu, oczywiście w województwie mazowieckim, ale to był pociąg trasy Lublin-Szczecin. Jedna osoba nie żyje, mówiliśmy dużo na ten temat w wiadomościach Radia Super FM, a w tej godzinie jeszcze przed nami kolejne bieżące, świeże, aktualne informacje z ulic miasta.
1: Ale to był dzień. Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
6: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie. I po reklamie.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeszcze raz zerkamy na ulicę naszego miasta, żeby was poinformować, jak tam końcówka popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Aktualizacja informacji drogowych przynosi raczej dobre wiadomości. Owszem, są takie miejsca w mieście, gdzie jedzie się nie najlepiej, ale zdaje się, że to już są takie miejsca, powiedzmy, zakorkowane w kratkę. To znaczy, że przed sygnalizacją świetlną się zatrzymujemy. Trochę trzeba poczekać, ale w sumie to widzę, że i przez Bramę Portową, i przez Aleję Niepodległości, i przez okolice Starego Miasta jedziemy raczej płynnie. Zaznaczam, raczej, czyli są trudniejsze momenty. Widzę, że na przykład dojazd z Wojska Polskiego na Szarych Szeregów i z Szarych Szeregów w Aleję Piastów do Jagiellońskiej potężny zator. Tutaj trzeba parę minut poczekać, ale już na przykład okolice Placu Grunwaldzkiego są całkiem swobodne w przejeździe. Wojska Polskiego cała jest spowolniona, powiedzmy tutaj to tempo jest takie bezpieczne. Jedziemy, ale nie jedziemy za szybko. Na Szafera nie ma żadnych zatorów, do Głębokiego też już dojedziemy bez problemu. Trochę gorzej może być od strony Zagadłowicza. Tutaj zwykle nie jest łatwo, ale dzisiaj widzę, że tych samochodów mimo popołudniowego szczytu komunikacyjnego jest całkiem sporo. Modra Koralowa jedzie, ale jedzie może nie do końca szybko. Przed samym skrzyżowaniem z ulicą Szkolną tutaj jeszcze się na chwilę zatrzymamy. Jeżeli mówimy jeszcze o takich trudniejszych miejscach w mieście, to tradycyjnie jeszcze podejrzymy Gumieńce i okolice chociażby Ronda Uniwersyteckiego, ale tam raczej nie ma problemów, to dobra wiadomość. Gorzej na Trygiera, tutaj od skrzyżowania z Ustowską do samego Ronda Hakena jedziemy bardzo powoli. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam także na wasze sygnały z ulic naszego miasta.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Alex Warren w Radiu Super FM, jeszcze wcześniej Bebe Rexha i David Guetta. Za 13 minut 17 najważniejsze informacje dnia i temat, który chyba wszystkich nie dotyczy, bo jestem ciekawy, ilu z naszych słuchaczy kiedykolwiek było w kasynie w Szczecinie. Niemniej jednak regulacje dotyczące funkcjonowania tego typu instytucji są jasne. To znaczy, że w naszym regionie mogą być maksymalnie dwa kasyna. Zwykle jedno było w Szczecinie i jedno w Koszalinie. Aczkolwiek, żeby kasyno działało, to koncesję musi wydać Rada Miasta i o tym dyskutowano na wczorajszej sesji.
1: Wracamy do sesji Szczecińskiej Rady Miasta, która odbyła się w tym tygodniu. To była pierwsza sesja i spotkanie radnych po wakacjach i wypłynął taki, wydawałoby się, techniczny temat, bo takie uchwały się pojawiają, co nie jest jakiś bardzo częsty czas, ale no to jest wyrażenie zgody na, że tak powiem, działalność kasyna w Szczecinie. To oczywiście regulują przepisy wyższego rzędu, Ministerstwo Finansów. Były dwa kasyna w Zachodniopomorskim, jedno w Szczecinie, jedno w Koszalinie. To w Koszalinie, zdaje się, traci swoją koncesję i jest opcja, żeby pojawiło się drugie kasyno w Szczecinie, więc taki pakiet uchwał się pojawił w czasie sesji. I tu ciekawy wątek poruszyła Joanna Balicka, radna prezydenckiego klubu OK Polska. Mówiła o drugiej z tych lokalizacji, nowej właściwie z tych lokalizacji przy ulicy Wyzwolenia. To jest nieopodal, czy też w hotelu Dana.
2: W tej chwili jest to kasyno prowadzone w hotelu Dana i mimo, że nie ma Rady Osiedla Śródmieście Północ, mam bardzo dużo wniosków od mieszkańców, że kasyno wiąże się z dużym obciążeniem na tym terenie. Działa praktycznie całą dobę, a największe zainteresowanie jest w godzinach nocnych i rannych. I dlatego mam pytanie, czy możemy się nad tym tematem pochylić w przyszłym miesiącu.
1: Tyle Jolanta Balicka z OK Polska. Natomiast no tu nie da się ukryć, że wywiązała się ciekawa wymiana zdań, bo do tego tematu dołączył się przewodniczący

nazwijmy to, spraw obyczajowych, społecznych w naszym mieście, kiedy to kasyno jest najbardziej oblegane. Okazuje się, że w późnych godzinach nocnych i nad ranem, przepraszam, nie kasyno, a właściwie salon gier w tym momencie, żebyśmy byli oczywiście precyzyjni. Reasumując, tak czy owak, te uchwały intencyjne czy też opiniujące przeszły. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Rada Miasta tutaj tak naprawdę to jest tylko jakiś tam głos, jeden z wielu. Ostateczną decyzję podejmie i tak Ministerstwo Finansów.

0: Za 3 minuty i to niecałe będzie godzina 17, za chwilę więc wiadomości, a potem kolejna część informacji z naszego miasta. Dużo między innymi będziemy mówić znów o strefie płatnego parkowania, a także wrócimy do wczorajszej sesji Rady Miasta, ale tym razem w kontekście komunikacji miejskiej i w kontekście studentów.
1: Ale to był dzień. Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender. Oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.

0: 6.17. Wiadomości Super FM.
1: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
2: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
1: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się, ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormuz, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 zł, a diesel o 36 groszy do 8,75 zł. Ponad 1 000 000 zł kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
4: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
1: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
5: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
6: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
7: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
8: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
7: Tak.
8: Są jakieś zwroty?
7: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
1: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziołka.
0: Super FM. Pogoda.
9: Sprawdzamy prognozę pogody. Do końca dnia będzie wisieć nad nami groźba, że opady deszczu w Szczecinie mogą się jeszcze pojawić. Jeżeli już będą, to raczej mało intensywne, ale chmur na horyzoncie więcej. 17 stopni Celsjusza, słaby wiatr w nocy 15 stopni, nad ranem jutro 11. Dobra wiadomość jest taka, że od czwartku więcej słońca.
0: Ale to był dzień.
9: Druga godzina naszego spotkania, przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Konferencja intermodalna, bilety tańsze dla studentów, a także kolejne opinie dotyczące strefy płatnego parkowania i skumulowanych kar dla mieszkańców. Te tematy i nie tylko przed nami. Zapraszam, Michał Kaczmarek, to jest magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM.
0: Ale to był dzień.

0: To był dzień.
1: Skumulowane opłaty w strefie płatnego parkowania moim skromnym zdaniem były najważniejszym tematem sierpnia i chyba są najważniejszym tematem początku września. Nadal do mieszkańców trafiają ogromne kary, o których często oni po prostu nie wiedzieli, że się one, te kary w sensie gromadzą i kumulują. I tak do jednego ze studentów trafiło 17 tysięcy złotych, do innej mieszkanki 12 tysięcy, a wszystko pod groźbą, że jeżeli za tydzień opłata nie zostanie uiszczona, to kara może wzrosnąć dwukrotnie. Miasto zapowiada zmiany w tej materii i o tych zmianach między innymi rozmawialiśmy z Rafałem Kubowiczem z Konfederacji w porannej rozmowie Radio Super FM.
2: Według mnie to jest krok w dobrą stronę, aczkolwiek nie rozwiązuje problemu skumulowanych mandatów oczywiście i tutaj to, o co ja apelowałem do miasta, to dalej pozostaje, że tak powiem, w sferze otwartej. Z tego, co ja się dowiedziałem wczoraj na social mediach, to teraz tymi odwołaniami i potencjalnymi umorzeniami nie zajmuje się już WEA i Skarbnik Miasta, tylko bezpośrednio pan wiceprezydent Łukasz Kadłubowski, mimo że on nie jest nad WEA, bo to jest pod Skarbnikiem. I mam nadzieję, że to spowoduje, że do każdej sprawy będzie indywidualne podejście i że mieszkańcy miasta troszeczkę odetchną z ulgą i nie będą mieli tego noża na gardle, który serwował im prezydent. Jednocześnie kara powinna mieć skutek taki, żeby kogoś zmobilizować do płacenia, a nie do tego, żeby zaciągał chwilówkę, czy wydawał oszczędności życia na to, żeby zapłacić za to, że nie został tak naprawdę powiadomiony w odpowiednim terminie i nie mógł zareagować.
1: Dużo osób się do tego zgłaszało, to już tak kończąc ten temat, bo no, pamiętam, że ten reportaż interwencyjny, który ja też przygotowywałem, obejrzał prawie 300 tysięcy ludzi i było wielkie zamieszanie. Czy do nas, do dziennikarzy, jak do pana, jako do polityka, który ten temat trochę wywołał medialnie?
2: To było ponad kilkadziesiąt, to było kilkadziesiąt osób.
1: A to już się skończyło, czy to trwa?
2: To trwa, z mojego pisma, z pisma, na które odpowiedziano mi z Wydziału Egzekucji, spodziewam się, że tych osób będzie jeszcze więcej, ponieważ 100 tysięcy opłat nadal jest do wystawienia, w tym podejrzewam, że około kilkuset skumulowanych, ponieważ w poprzednim okresie wystawiania było ponad 600 skumulowanych opłat.
1: Dodajmy, że Kubowicz był inicjatorem tego tematu i to on jako pierwszy podjął go w przestrzeni publicznej, a my będziemy go jutro kontynuować, ale tym razem z bardziej urzędowego niż politycznego punktu widzenia. Jutro w porannej rozmowie będzie z nami Maciej Łabuń, prezes spółki nieruchomości i opłaty lokalne.
0: Ale

0: To był dzień.
1: Jeszcze jeden raz i jeszcze na sekundę w Radiu Super FM powracamy do wczorajszej sesji Rady Miasta, bo tych wątków poruszanych na sesji było całkiem sporo. Między innymi bardzo ciekawa petycja dotycząca tańszych biletów komunikacji miejskiej dla studentów.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy młodzież wraca do szkoły, a szczególnie także w październiku, kiedy do swoich uczelni wracają uczelni, kierowcy w Szczecinie, pasażerowie komunikacji miejskiej, no mogą zwrócić uwagę na to, że ruch się, że tak powiem, zagęszcza. Naturalna kwestia, wiadomo, że wakacje jest spokojniej, a im więcej uczących się na różnych stopniach, że tak powiem, wraca do nauki, no to tym więcej samochodów jest na ulicach Szczecina i taka była przynajmniej argumentacja jednego z mieszkańców Szczecina, który zaproponował szczecińskim radnym taką petycję, żeby ustanowić w Szczecinie bilet komunikacji miejskiej dla studentów, 365 zł, tyle oczywiście złotówkę za dzień, żeby taki bilet student mógł sobie kupić i dowoli tą komunikacją miejską jeździć. Na marginesie dodajmy, że takie postulaty pojawiały się także w kampanii wyborczej, natomiast nad tą petycją pochyliła się w tym tygodniu Szczecińska Rada Miasta na pierwszej po wakacjach sesji. Wcześniej to było w komisji. Komisja dodawała, że owszem, ciekawy pomysł, ale na razie Szczecina na to nie stać. Natomiast oczywiście tak czy owak ten temat pojawił się w formie uchwały podczas obrad radnych. No i wywiązała się oczywiście w tej kwestii dyskusja. Marek Duklanowski z opozycyjnego, co może mieć znaczenie, a nie musi, z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że przecież są bilety semestralne i tak jak właściwie się tam pododaje, to czemu w sumie by tego biletu 365 zł nie ustanowić?
3: Porównując cenę 420 zł a 365, jest niewielką różnicą dla nas, natomiast stanowi odpowiedź z jednej strony oczywiście na postulaty wyborcze i Koalicji Obywatelskiej, ale również naszego klubu. Takie rozwiązanie wprowadzone dla wszystkich byłoby dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj mamy podejście cząstkowe. Moglibyśmy być może dodać dodatkową zachętę dla studentów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, żeby po prostu zwyczajnie nie korkowali nam, czasami muszącym w określone miejsce dojechać samochodem, tego dojazdu.
2: Tyle Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Na to odpowiadał Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina, odpowiedzialny za komunikację miejską z Koalicji Obywatelskiej. On zwraca uwagę na przykład na inwestycje, że no to już w miliardach można liczyć na przykład pieniądze wydane przez miasto na nowe torowiska, kwestie zakupu nowego taboru, nowych tramwajów, nowych autobusów, ale i są też, nazwijmy to, kwestie bieżące.
4: My dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę o 55 zł w skali roku, jeżeli chodzi o użytkownika, tego studenta, który ewentualnie by skorzystał z tańszego biletu za 365 zł. Jest to 15 groszy dziennie. Każdy ma z nas świadomość, że ceny paliw na początku roku wynosiły 5 zł. Dzisiaj mamy ponad 8 zł. Co kwartał rozwiązujemy i zakładamy rezerwy związane z transportem publicznym. Są to miliony złotych, które musimy dokładać właśnie do tego, żeby utrzymywać obecny system. Kilkadziesiąt złotych rocznie, ale z punktu widzenia budżetu miasta to już jest prawie milion złotych, o którym też mówiłem, więc jest to jedna linia dodatkowa albo na północ, albo na prawobrzeże, albo w innym kierunku, którą ewentualnie musielibyśmy zlikwidować.
2: Tak więc, biletu 365 zł dla studentów w tym momencie w Szczecinie nie będzie. Petycja mieszkańca w sprawie tego biletu nie przeszła.

0: Przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Duża konferencja intermodalna na ponad 200 osób odbyła się dzisiaj w Starej Rzeźni. To już piąta edycja wydarzenia Intermodal in Poland, na którym rozmawiano między innymi o kolejowej nad Odrzance czy o przylądku Pomerania. Relacja z tego wydarzenia już za chwilę w Radiu Super FM.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Cześć, sąsiedzi!
7: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
5: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
16: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Na wyjątkowy seans filmu Pora umierać w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej z niezapomnianą rolą Danuty Szaflarskiej zaprasza dziś Kino Pionier. To opowieść o starości, przemijaniu i samotności, o pragnieniu bycia potrzebnym aż do końca oraz o wierności własnym zasadom i wartościom. To film, w którym ważniejsze od wartkiej akcji i dialogów są nastroje, spojrzenia i gesty. Wyjątkową siłą tego filmu jest właśnie kreacja kultowej aktorki. Po seansie będzie okazja do rozmowy o filmie, o bohaterach i procesie twórczym oraz wyjątkowej współpracy z Danutą Szaflarską. Początek o 18:30. Azja bez filtra, o zachwycie, samotności i granicach. Dziś będzie w 13 muzach. Autorka Alicja Cybulska opowie o tym, co sprawia, że ten region świata stał się jej bliski, o ludziach, kulturze, codzienności i momentach, które zmieniają sposób patrzenia na życie. Jednocześnie pokaże drugą stronę podróży, doświadczenie samotności, zderzenie z inną rzeczywistością i sytuacje, w których trzeba na nowo określić swoje granice. To także opowieść o podróżowaniu w pojedynkę. Wydarzenie w sali kominkowej ma charakter otwarty. Początek o 19:00. w Teatrze Polskim inteligencja, elegancja, subtelny dowcip i piosenki. Wesołe, smutne i ładne. Chyba. Niezwykły duet polskiej sceny kabaretowej i literackiej powraca we wspólnej trasie koncertowej. Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski łączą siły w nowym programie Znowu Razem. W Teatrze Polskim są wieczory pełne błyskotliwych dialogów, zdystansowanej ironii i poetyckiego uroku. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: To był dzień.
1: Konferencja Intermodal in Poland odbyła się dzisiaj w naszym mieście. Przez kilka godzin eksperci dyskutowali na najważniejsze tematy dotyczące transportu, spedycji, logistyki, gospodarki morskiej, a także kolei w regionie.
2: Laura Hołowacz reprezentuje spółkę CSL. No, dziś jesteśmy na piątej konferencji intermodalnej w Szczecinie. Przylądek Pomerania Głębokowodny, terminal kontenerowy to jest inwestycja, na którą czekają wszyscy przedsiębiorcy. Już się zaczęła jej realizacja i ten temat był dzisiaj szczegółowo omawiany, żeby pokazać szansę dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, czyli rozwoju portu Świnoujście oraz innych portów, które będą współpracować z Świnoujściem. Możliwości współpracy klientów albo do przyjścia do nas towarów z Niemiec, z Holandii, czy też przemieszczenia się ich z Gdańska, bo tutaj będzie lepszy łańcuch logistyczny. No i też Świnoujście będzie jeszcze większym hubem dla obsługi towarów z północy na południe aż do Adriatyku.
3: Rafał Zachorski, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA do spraw rozwoju portów. Znaczy, ja myślę, że cała idea jako takiego przylądka jest już dosyć powszechnie znana, bo na wszystkich konferencjach intermodalnych w Polsce ona była pokazywana. Natomiast myślę, że dzisiaj przybliżyliśmy tą bardziej skomplikowaną warstwę tej problematyki, czyli tak zwany dostęp do portów od strony zaplecza, gdzie jest to niestety wymagane ogromna ilość inwestycji i to wszystko się dzieje, ale pamiętajmy, że musimy z tym wszystko zdążyć jako Polska, jako kraj w momencie otwarcia terminalu i to musi być wszystko na jeden moment gotowe, żeby można było mówić o sukcesie i w ogóle szansie powodzenia tego projektu.
1: Konferencja Intermodal in Poland odbyła się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni, zgromadziła ponad 200 osób, a jutro drugi dzień wydarzenia, czyli wizyta studyjna w Świnoujściu, gdzie ponad 200 ekspertów będzie odwiedzała teren budowy terminala kontenerowego. Ale...

0: To był dzień.
1: Podsumowanie dnia w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Tematy sportowe to są tematy bardzo ważne dla naszych słuchaczy. Jestem przekonany, że wszyscy czekacie na świeżą porcję komentarzy sportowych od Andrzeja Kutysa, który został tutaj ze mną po południu. Siedzi i się nie może doczekać, żeby się podzielić z wami, jak bardzo jest podekscytowany ostatnim chociażby meczem Pogoni Szczecin.
2: O meczu już gadaliśmy, ale ja mam ciekawsze zadanie dla ciebie. Założyłbyś się o 5 milionów złotych?
1: Ja bym się nie założył, a sportowo, czy w jakim temacie?
2: No ogólnie, jesteś pewien swego, obojętnie w jakiej dziedzinie i mówisz, stawiam 5 milionów złotych, że ktoś drugi nie ma racji.
1: Jakbym miał 5 milionów złotych, to bym tu z tobą nie siedział, więc odpowiedz sobie sam na to pytanie.
2: Nie masz 5 milionów złotych? Dobrze, porozmawiamy już poza studiem, natomiast nieco poważniej mówiąc, chociaż dzisiaj tak trochę sportowo, a trochę niepoważnie.
1: No kłócą się.
2: Dział
1: no,
2: ploteczki.
1: Się.
2: Ty lubisz kłócą ploteczki,
1: tak.
2: Wszyscy lubią ploteczki, tak to na tym świecie działa. Otóż prezes Pogoni Szczecin Aleks Hadidagi kontra Jarosław Królewski, czyli prezes Wisły Kraków. Kwestia transferu Jordiego Sancheza, który to zresztą Jordi Sanchez właśnie zabrał głos, że on marzył o grze w takiej koszulce, znaczy w naszej granatowo-bordowej koszulce Pogoni Szczecin. Tam po prostu Aleks Hadidagi i Tan Kessler, CEO Pogoni Szczecin, aktywowali klauzulę odejścia, zrobiła się z tego niezła twitterowa, nie przepraszam, x-owa to się teraz mówi, x-owa awantura. Jarosław Królewski tutaj zapewnia, że się będzie odwoływał do wyższych instancji, do PZPN-u, a Aleks Hadidagi odpowiada, że to się odwołuj, a tak w ogóle to ty mnie błagałeś, żebym cię odblokował na WhatsAppie, bo jak za naszymi plecami dyskutowałeś o transferze Aleksa Cholewińskiego, młodego bramkarza, którego zresztą nomen omen już Pogoni Szczecin, no to ta dyskusja się przeniosła też na inne pola, bo od razu się odezwał management, inni futbol, konkretnie management Aksela Cholewińskiego, który twierdzi, że nigdy Wisła nie negocjowała z naszą agencją warunków indywidualnych, a na to Aleks Hadidagi odpowiada: Daniels, inni futbol, twoja wiarygodność wynosi zero. I tu dochodzimy do tego zakładu za 5 milionów złotych. Jestem gotów postawić 5 milionów za moją pozycję, że rozmawiałeś z klubami w sklepie Aksela, gdy byłeś pod kontraktem z Pogonią. Możemy tutaj wiarygodne powołać jury, który oceni, kto ma tutaj rację. Pieniądze mówią, bzdury chodzą. W Ameryce Północnej mamy takie powiedzenie. Ja tu oczywiście cytuję cały czas Aleksa Hadidagiego. W tłumaczeniu to akurat za portalem weszło. Także mówiąc kolokwialnie, dzieje się transferowa gorączka, uderza na różnych, że tak powiem, poziomach, a fakt faktem dla kibiców Jordi Sanchez jest już w Szczecinie.
1: Czy ja się nie znam na piłce nożnej? I
2: ale
1: nie
2: na
1: wiem,
2: plotkach i
1: nie
2: na wiem, takich rzeczach się zdasz.
1: Powiedzieć, że ja nie za bardzo wiem, kto co strzelił, kto nie strzelił, ale wszelkie uniwersum związane z prezesem Pogoni Szczecin zawsze pod kątem takim newsowo-informacyjnym jest naprawdę ciekawe.
2: No, jest to na pewno barwna postać w tym kontekście, natomiast też pamiętajmy, że ta barwna postać spłaciła wszystkie długi Pogoni Szczecin w tym momencie, gdy jeszcze z rok temu, czy ponad, zanim przyszedł, się zastanawiali kibice, że w ogóle drużyna wybiegnie na boisko, czy będzie miała na pensję. To teraz tej sytuacji nie ma, choć z tym X-em to może i czasami rzeczywiście nadużywa.
1: Andrzej Kutys, dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ale

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i zawsze pamiętajcie, odwiedzajcie naszą stronę internetową po więcej aktualności. Za chwilę wiadomości, a po wiadomościach popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Dzisiaj na temat alkoholowego zespołu płodowego. 9 września obchodzony jest Dzień FAS. O tym będziemy rozmawiali z Fundacją Tęcza Serc.
1: Ale to był dzień. Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spaulens spółka z o.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
9: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
8: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
10: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
8: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
11: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
8: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
12: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
8: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
13: We need an European budget.
8: Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo.
13: The budget must continue to support our agriculture.
8: Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
14: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
8: Wnioski można składać do końca listopada.
1: Po 18.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Super FM w środę zaczyna się właśnie teraz. Dziś kalendarz pokazuje Dzień FAS. To jest okazja, żeby podyskutować o tym, czym jest płodowy zespół alkoholowy i jak wielkim problemem społecznym na etapie dziecięcym, ale także na etapie życia już dorosłych ludzi ten zespół może być. Pani Katarzyna Gołębiowska i pani Monika Guzicka, przedstawicielki Fundacji Tęcza Serc, są razem z nami dzisiaj po południu. Drogie panie, bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami.
15: Dzień dobry.
0: I od razu przechodzę do pytania, bo Dzień FAS jest taką okolicznością, gdzie możemy rzeczywiście wywołani trochę do tablicy poopowiadać o tym, czym jest płodowy zespół alkoholowy, ale z punktu widzenia Fundacji Tęcza Serc, bo do pań trafiają głównie osoby proszące o pewną diagnozę, czy mamy do czynienia z problemem, który jest problemem rosnącym, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane ze statystyką i z diagnozowaniem?
16: Coraz więcej do nas się zgłasza rodzin z dziećmi po diagnozę FAS i myślę, że to jest w dużej mierze spowodowane wzrostem świadomości, że jest płodowy zespół alkoholowy, że dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na działanie alkoholu, mogą mieć pewne trudności funkcjonowania właśnie wynikające z narażenia na alkohol i stąd ten wzrost jest. Ale tak jak patrzymy, to badań chyba aktualnych teraz nie ma, ale jak patrzymy na dzieci, które są pozostawione w szpitalu przez mamy, które trafiają do pieczy zastępczej, to co nam zgłaszają opiekunowie tych dzieci, że coraz więcej maluszków jest właśnie po prenatalnej ekspozycji na alkohol.
0: I tutaj właśnie warto zaznaczyć, bo wyobrażam sobie, że znaczna część dzieci, które trafiają do Państwa Fundacji, do Pań Fundacji, to są dzieci albo właśnie w pieczy zastępczej, albo przed tym procedurami związanymi z przysposobieniem albo z adopcją. Czyli to są zwykle dzieci, które już na pewnym etapie życia mają trudne doświadczenia życiowe.
16: Tak, znaczy nasza fundacja w ogóle powstała z grona rodziców zastępczych. I to stąd my się w ogóle zajmujemy tą tematyką. Jak tworzyliśmy fundację, nie zakładaliśmy, że będziemy się zajmować na taką skalę pomocą dzieciom z płodowym zespołem alkoholowym. Mówimy o dzieciach, ale to też mówimy o dorosłych, bo nasi podopieczni też już są osobami dorosłymi, ale też się zgłaszają do nas osoby dorosłe, które podejrzewają, że być może mają jakieś trudności związane z funkcjonowaniem po prenatalnej ekspozycji na alkohol i też się do nas zgłaszają na diagnozę, ale najczęściej to są osoby z pieczy zastępczej, z rodzin adopcyjnych, ale też coraz częściej z rodzin biologicznych.
0: Drogie panie, bo mogłoby się wydawać, że po takim bardzo intensywnym momencie, kiedy istniały kampanie społeczne, kiedy mówiono bardzo dużo w mediach i dookoła, że nawet kieliszek wina, nawet jedna impreza podczas właśnie czasu ciąży może powodować poważne problemy u dziecka, które znajduje się w brzuchu matki. Wydawałoby się, że ten element wzrostu odpowiedzialności jest czymś, co powinno nastąpić. Czy wy to też zauważacie? Czy może jednak jest tak, że wciąż pozostaje pewien margines osób, które nie do końca przyswoiły tą wiedzę dotyczącą właśnie profilaktyki?
17: Rzeczywiście jest tak, że wiele osób wie, że alkohol wciąż szkodzi, ale nadal są osoby, które mimo tego, że wiedzą, piją alkohol. Sporo jest tych osób uzależnionych, ale też są osoby, które nie zdają sobie sprawy, że już są w ciąży i piją alkohol. Więc tutaj jest też kłopot z tym, że późniejsze rozpoznanie ciąży i spożycie alkoholu wiąże się właśnie z tym płodowym zespołem.
0: Spotykacie się pani rzeczywiście z takimi przykładami, że pojawiają się komentarze pod tytułem: przecież dwa kieliszki wina do obiadu to nie jest spożywanie alkoholu, albo tego typu właśnie takie mocno opierające się na pewnym stereotypie tłumaczenia się pojawiają?
17: Tłumaczenia może nie, ale stereotypy dalej funkcjonują i szczególnie my to zauważamy, że piwo nie jest traktowane jak alkohol. Jak pytamy, czy pani piła alkohol, to często się mówi, nie piłam, tylko piwo.
0: Rozumiem więc, że takich sytuacji jest wciąż całkiem sporo. Jak w Szczecinie wygląda więc diagnozowanie pod kątem płodowego zespołu alkoholowego?
16: Jest to taki długi proces dokonywany przez zespół interdyscyplinarny. My w Szczecinie diagnozujemy takim narzędziem czterocyfrowym kwestionariuszem diagnostycznym od 2012 roku. Tych diagnoz corocznie mamy coraz więcej. W zeszłym roku mieliśmy ponad 130. To jest dużo i nie, bo zapotrzebowanie jest coraz większe. Także w Szczecinie, ale będzie też teraz w naszym województwie jeszcze ośrodek diagnostyczny w Szczecinku. Przygotowujemy tam zespół. To są dwa miejsca w całym naszym województwie, gdzie jest dokonywana diagnoza FAS.
0: Wyobrażam sobie, że pewnie część diagnoz jest wykonywanych, kiedy opiekunowie dziecka wiedzą, że podczas ciąży mogło dochodzić do spożywania alkoholu. Ale też pewnie są sytuacje, kiedy tej wiedzy nie ma. Jakie są więc symptomy, które powodują, że do Państwa Fundacji trafia dziecko z pytaniem, czy czasami jego zachowanie albo czy jego cechy, na przykład fizyczne, nie są wywołane płodowym zespołem alkoholowym?
17: Dużo rodzin trafia do nas, kiedy dziecko rozpoczyna albo swoją przygodę w przedszkolu, albo zaczyna się uczyć w szkole i zaczynają się kłopoty w szkole z nauką, z przyswajaniem wiedzy, z koncentracją uwagi i ogólnie z zachowaniem. Z takim zachowaniem, że się dziecko nie potrafi dostosować do grupy, że bardzo się wyróżnia wśród innych dzieci takim niedostosowaniem właśnie, że nie potrafi się właściwie zachować, słuchać, jest niecierpliwe, nadpobudliwe, impulsywne.
0: Czy to są takie cechy, które mogą być także przypisane zupełnie innym zachowaniom, innym przypadłościom, albo nawet po prostu czasem standardowej pewnej niesubordynacji dziecięcej?
17: Tak.
0: Czy FAS ma więc jakieś cechy absolutnie unikatowe i takie bardzo charakterystyczne dla tego zespołu? Czy to jednak wymaga takiej diagnostyki, która jest poszerzona i wymaga większej obserwacji?
17: Tak, są charakterystyczne cechy. Oceniając dziecko pod kątem płodowego zespołu alkoholowego, trzeba ocenić niedobory wagi i wzrostu. To jest pierwsza cecha. Dysmorfie na twarzy, bardzo charakterystyczne, bo to są skurczone szpary powiekowe, wypłaszczona rynienka podnosowa i zwężona górna warga. I trzecia grupa, którą oceniamy, grupa cech, bo to jest bardzo szeroka grupa, cały ośrodkowy układ nerwowy, czyli jak on funkcjonuje i to jest nie tylko zachowanie, ale też ocena neurorozwoju dziecka, czyli motoryka mała, duża, zmysły, odruchy, wszystko się to sprawdza, ale też rozwój intelektualny.
0: Jeżeli mówimy o dzieciach, to tutaj te elementy związane z diagnostyką już zostały powiedziane, ale na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy także o osobach dorosłych, które są pod opieką Fundacji Tęcza Serc. Czy jest tym osobom trudniej funkcjonować w standardowym, już dorosłym, pełnoletnim życiu, kiedy ten płodowy zespół alkoholowy wystąpił? Czy może te rzeczy można w jakiś sposób, powiem pewnie nieprofesjonalnie, uśpić albo w jakiś sposób doprowadzić do tego, że osoby, które mają zdiagnozowany FAS, funkcjonują standardowo i dobrze w społeczeństwie?
16: Bywa różnie. Są takie osoby, które funkcjonują na swoje możliwości bardzo dobrze i mamy takie przypadki, że potrafią zdać maturę po kilku latach, pracować, utrzymać się w pracy. Ale gro tych osób są to osoby, które, żeby dobrze funkcjonować, potrzebują takiej jakby osoby cały czas towarzyszącej. Czasami na te nasze dzieci, nie wiem, już dorosłych, podopiecznych, to też mi tak nie pasuje, podopiecznych, ale powiedzmy, teraz tak nazwiemy ich, to są takie wieczne dzieci. To są już osoby dorosłe, normie intelektualnej często, które nie otrzymają na FAS orzeczenie o niepełnosprawności, bo nasz system w ogóle nie jest do tego dostosowany. Chociaż mają stwierdzony płodowy zespół alkoholowy, mają całą diagnostykę, to nie ma u nas w orzecznictwie, nie jest to traktowane jako niepełnosprawność. I te osoby się czasami nie potrafią utrzymać w normalnej pracy. Gdyby na przykład były w takim w zakładzie pracy chronionej, by były świetnymi pracownikami, potrzebują cały czas kogoś obok. I tych osób też jest dosyć sporo. I to są osoby, które są skazane, można powiedzieć, na niepowodzenie, jeśli nie będą mieć kogoś obok. No i jeżeli są to dzieci z pieczy zastępczej, czyli z rodzin zastępczych, które już opiekunowie już nie są rodzicami zastępczymi, ale jak rodzice zwykli po prostu i tak towarzyszą tym ludziom i się starają im pomagać, to oni potrafią jeszcze w miarę jakoś dobrze funkcjonować. Gorzej z dziećmi z placówek. Naprawdę, bo one po prostu pozostają same w sobie i później jak patrzymy na te statystyki, że gro tych ludzi, które nie otrzymają odpowiedniej pomocy, są bezdomnymi, są w zakładach karnych i wcale nie z tego powodu, że są zdemoralizowane.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałem takie stwierdzenie, skrzywdzenie jeszcze przed narodzinami, więc można powiedzieć, że coś w tym brutalnym stwierdzeniu jest.
16: Tak, dlatego też w ogóle płodowy zespół alkoholowy nazwany jest zespołem posttraumatycznym. Bo już samo narażenie dziecka na działanie alkoholu w okresie płodowym jest tak silnym, tak trudnym doświadczeniem, że jak można powiedzieć, że ono, to dziecko już wtedy doznaje traumy. Tak? To jest doświadczenie bardzo traumatyczne.
0: Drogie panie, ostatnia minuta i ostatnie zdanie. 9 dzień września, dzień FAS. Data w kalendarzu, okoliczność, żeby sobie chwilkę na ten ważny temat porozmawiać, ale z punktu widzenia Fundacji Tęcza Serc, co byście panie chciały, żeby ten dzień ludziom przypominał, chociaż tak na chwilę, że przywracając ten temat trochę do dyskusji codziennej?
17: Ja bym bardzo chciała, żeby wszystkie panie, które są w okresie rozrodczym i mogą jeszcze począć dziecko i urodzić dziecko, żeby pamiętały, kiedy jest okoliczność, że spożywamy ten alkohol, nieważne w jakiej ilości, ale żeby pamiętały o tym, jakby uważały, czy przypadkiem nie oczekują już dziecka, kiedy piją alkohol.
16: I każdy moment jest dobry do tego, żeby przestać.
0: Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Pani Katarzyna Gołębiowska i pani Monika Guzicka, przedstawicielki Fundacji Tęcza Serc, były razem z nami. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję.
0: A ja się słyszę z wami jeszcze dzisiaj po godzinie 22 w magazynie Ale to był dzień, finał dnia.

0: Reklama.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 5-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej. Nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wenzheng z Jeną Rybakiną. Po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18.45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. O 21.00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego. Od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no, dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
7: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił. Nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
4: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
1: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
6: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
0: Dobry wieczór.

0: write your name. Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie. Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
11: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
10: Rywalami Polaków w Sofii oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerne ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nont. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po 2 najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etap w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Gallem.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
12: Super.

0: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
4: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
3: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
5: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
3: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu, Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
6: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
3: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
7: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
3: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Zbliża się premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego Nino, opowiadającego o życiu i spuściźnie włoskiego kompozytora Nino Roty. Narratorem filmu będzie sam Sting. Film będzie miał swoją światową premierę na trwającym obecnie festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie zostanie wyświetlony poza konkursem. Nino, film o Nino Rocie, jak brzmi pełen tytuł, w reżyserii Waltera Fasano, wieloletniego montażysty filmów Luki Guadagnino, przyjmuje swobodną formę narracji, by zbadać osobiste, artystyczne i duchowe powiązania, które ukształtowały życie Nino Roty, ukazując artystę, który całkowicie poświęcił się muzyce i ideałom, które ona uosabia. Narratorem dokumentu jest 17-krotny zdobywca nagrody Grammy, Sting. W dokumencie zaprezentowane zostaną wywiady z czołowymi postaciami ze świata kina i muzyki, m.in. z kompozytorem Aleksandrem Desplatem i filmowcem Park Chan-wookiem. Dzięki temu powstał żywy portret kreatywnego wszechświata Nino Roty i głęboki wpływ, jaki nadal wywiera on na filmowców i kompozytorów. Nino Rota skomponował muzykę do filmu Francisa Forda Coppoli Ojciec Chrzestny i Ojciec Chrzestny 2, za które otrzymał Oscara. Znany jest również ze współpracy z Federico Fellinim przy większości kariery filmowca, w tym do takich arcydzieł jak Słodkie Życie czy 8,5, a także do filmu Lampard Luchino Visconti'ego. Nino Rota to legenda, film dokumentalny o jego życiu i twórczości zapowiada się bardzo ciekawy. Na razie nie ma informacji o polskiej premierze tego przedsięwzięcia, ale na pewno pojawi się w naszym kraju.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarszy

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Legendy polskiej muzyki rozrywkowej usłyszycie w sobotę w klubie Jazzment. Będą niezapomniane przeboje w nowych, stylowych aranżacjach. Słowem, sentymentalna podróż przez największe hity, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A jutro premiera w Pleciudze. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. W Teatrze Współczesnym na dużej scenie zobaczycie uwielbiany przez publiczność Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celedy. To dowcipna, a zarazem niezwykle prawdziwa komedia o małżeńskim stażu, wygasłych namiętnościach i próbie ich rozpalenia na nowo. W rolach głównych znakomity duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. To spektakl, który bawi do łez, ale i skłania do głębszej refleksji nad relacjami. Z kolei Teatr Polski zaprasza na scenę imienia Jana Banuchy na sztukę Mąż mojej żony autorstwa Miro Gawrana, jednego z najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Co się stanie, gdy dwóch zupełnie obcych sobie mężczyzn odkryje, że od lat dzielą życie z tą samą żoną? W tej pełnej zwrotów akcji historii gra niezawodny aktorski duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.
3: Super FM.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Ropa najdroższa od miesięcy, kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania, Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl dr Jakub Bogucki.
3: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
4: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
5: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez znaczne przekroczenie prędkości uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejno, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
4: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
6: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
4: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
1: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61, aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To super.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
1: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
4: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
1: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
5: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach.
7: Ale to był dzień.
8: Finał środy i dzisiaj znów w naszym mieście działo się wiele rzeczy. Na przykład konferencja dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Najpierw spotkanie u wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, wiceministra sprawiedliwości, a także pełnomocniczki rządu do spraw osób starszych, a potem spotkanie z seniorami w Zucie. Jakie porady dla seniorów mają przedstawiciele rządu? Najpierw kilka słów od wojewody.
9: Uzbroimy seniorów w wiedzę taką, jak zachowywać się w sytuacji, gdy ktoś dzwoni, opowiada, że jest policjantem i chce 10 tysięcy w gotówce, albo jest wnuczkiem, który doznał wypadku i potrzebuje szybkiej pomocy. Gdy będziemy wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować, to będziemy ograniczać pole działania przestępców.
8: A potem od ostrzegającej Marzeny Okły-Drewnowicz, czyli właśnie pełnomocniczki rządu do spraw seniorów.
10: Rocznie mamy około 4-5 tysięcy osób poszkodowanych, jeśli chodzi o seniorów, na łączną kwotę strat ponad 150 milionów. Odzyskiwalność tego mienia to jest kilka procent, 4-5% maksymalnie. I ten program ma na celu przeciwdziałać tym sytuacją, takim oszustwom, przeciwstawić się oszustom.
8: Ale nie tylko tematami senioralnymi żył dzisiaj Szczecin. Intermodal in Poland, czyli piąta edycja największej logistycznej konferencji tej jesieni, odbyła się w Starej Rzeźni. Tematów logistycznych było tam całkiem sporo, między innymi poruszono zagadnienia przelądku Pomerania.
7: Ten temat był dzisiaj szczegółowo omawiany, żeby pokazać szansę dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, czyli rozwoju portu Świnoujście oraz innych portów, które będą współpracować z Świnoujściem. Możliwości współpracy klientów albo do przyjścia do nas towarów z Niemiec, z Holandii, czy też przemieszczenia się ich z Gdańska, bo tutaj będzie lepszy łańcuch logistyczny. No i też Świnoujście będzie jeszcze większym hubem dla obsługi towarów z północy na południe aż do Adriatyku.
8: Dzieje się więc w naszym mieście. Dzisiaj w porannej rozmowie Radio Super FM był z nami Rafał Kubowicz, lider Konfederacji. Tematy związane ze strefą płatnego parkowania były tematami dominującymi. Czy skumulowane kary kiedyś się skończą? Między innymi o tym rozmawialiśmy.
11: Nie rozwiązuje problemu skumulowanych mandatów oczywiście i tutaj to, o co ja apelowałem do miasta, to dalej pozostaje, że tak powiem, w sferze otwartej. Z tego, co ja się dowiedziałem wczoraj na social mediach, to teraz tymi odwołaniami i potencjalnymi umorzeniami nie zajmuje się już WEA i Skarbnik Miasta, tylko bezpośrednio pan wiceprezydent Łukasz Kadłubowski, mimo że on nie jest nad WEA, bo to jest pod Skarbnikiem. I mam nadzieję, że to spowoduje, że do każdej sprawy będzie indywidualne podejście i że mieszkańcy miasta troszeczkę odetchną z ulgą i nie będą mieli tego noża na gardle, który serwował im prezydent. Jednocześnie kara powinna mieć skutek taki, żeby kogoś zmobilizować do płacenia, a nie do tego, żeby zaciągał chwilówkę, czy wydawał oszczędności życia na to, żeby zapłacić za to, że nie został tak naprawdę powiadomiony w odpowiednim terminie.
8: I temat ten, jak never ending story, wróci także jutro w porannej rozmowie Radia Super FM. Zapraszam na 8 rano, a będzie z nami Maciej Łabuń, prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Dzieje się w Szczecinie i my w Radiu Super FM jak zawsze trzymamy rękę na pulsie.
2: Ale to...

Lego.